Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: 47 gmin z dofinansowaniem. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył 400 tysięcy złotych na działania poprawiające dobrostan zwierząt wolnożyjących. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam serdecznie i witam też naszego gościa Magdalenę Hoflejt, radną Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i słuchaczy.
4: 400 tysięcy złotych, 47 gmin z dofinansowaniem, to dużo?
5: Tak, zdecydowanie tak. Chciałabym tutaj podkreślić, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego nie ma w swoich zadaniach własnych opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi. Natomiast kilka lat temu obecna pani senator Jolanta Piotrowska wraz z ówczesnym zarządem zadecydowała, żeby stworzyć taką pulę środków w Urzędzie Marszałkowskim i stworzyć właśnie taki program, konkurs pod tytułem Podaj łapę, który będzie mógł być wsparciem dla samorządów, których jest to obowiązkiem, czyli dbałość tak o zwierzęta bezdomne i w ten sposób jakby pomóc tym, którzy starają się zabezpieczyć te zwierzaki. No i myślę, że ten program działa bardzo dobrze. Potrzeby są naprawdę ogromne i w tym roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył jeszcze większą kwotę niż w roku ubiegłym.
4: Konkurs Podaj łapę, na czym on dokładnie polegał? Zgłaszanie wniosków rozpoczęło się w lutym.
5: Oczywiście na stronie urzędowej Urzędu Marszałkowskiego został ogłoszony konkurs. Każda gmina, miasto mogły składać wnioski o dofinansowanie sterylizacji, kastracji psów oraz kotów, leczenie bezdomnych zwierząt, chipowanie, opieki nad kotami wolnożyjącymi, doposażenie schronisk czy edukację mieszkańców w zakresie właśnie odpowiedzialności nad opieką nad braćmi mniejszymi. No i oczywiście te wszystkie wnioski później zostały rozpatrzone przez komisję i komisja zgodnie z punktacją, która oczywiście obowiązuje, przyznała te środki 47 gminom z całego województwa warmińsko-mazurskiego.
4: 96 wniosków wpłynęło w tym roku, ale nie wszystkie dofinansowanie otrzymały.
5: No oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać o tym, o czym już powiedziałam, wspomniałam, że samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera tak dobrostan zwierząt. Nie jest to zadanie własne samorządu województwa. No i też trzeba wziąć pod uwagę, które gminy i miasta już korzystały z tego programu, tak? Czyli w którymś z roków funkcjonowania tego konkursu już otrzymały takie środki. No nie jest to proste zadanie, bo tak jak powiedziałam, potrzeby są naprawdę duże. Jest to obszar, który jest, no, jest niedofinansowany. Wiele samorządów jakby bagatelizuje sprawę dobrostanu zwierząt, a ja jako radna bardzo bym chciała, żeby było odwrotnie. Stąd jestem bardzo zbudowana w tym roku, że udało się wśród tych 47 gmin, 4 gminom z powiatu mrągowskiego otrzymać te środki. Jest to gmina Sorkwity, gmina Mrągowo, gmina miasto Mikołajki i gmina Piecki. Także myślę, że to jest sukces i mam nadzieję, że te pieniążki pomogą w walce z bezdomnością. Głównie te projekty z naszych tutaj terenów, czyli z naszych gmin, właśnie dotyczą sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych.
4: Duże było zainteresowanie tym konkursem, te 96 wniosków?
5: Tak, bo wiadomo, że chciałoby się dać wszystkim, tak? Natomiast no, środki są takie, jakie są, potrzeby też są olbrzymie. Natomiast mamy też nadzieję, że dzięki temu konkursowi, że można otrzymać, tak, dodatkową pulę środków z Urzędu Marszałkowskiego, pozwoli na to, żeby samorządy też zaczęły myśleć poważniej o sprawach dobrostanu zwierząt i bezdomności, między innymi też kotów wolnożyjących i nierozmnażania zwierząt. Mieliśmy też do czynienia w zeszłym tygodniu z przepiękną inicjatywą Pierwszy Dzień Kętrzyński Zwierzaka. Była to taka inicjatywa organizowana po raz pierwszy przez jedną z radnych właśnie Urzędu Miasta w Kętrzynie i też członkinie Rady Kobiet. I to pokazało, jak wielkie są potrzeby, ale też pokazało ten dzień ze zwierzakami, pokazało też, jak funkcjonuje schronisko w Pudwągach, z którym przecież między innymi miasto Mrągowo ma podpisaną umowę. Pokazuje też, że można działać wspólnie dla dobra zwierzaków.
4: Na jakie działania dokładnie to dofinansowanie może być przeznaczone? Właśnie ta sterylizacja, kastracja?
5: No między innymi, tak jak już wspominałam, na przykład gmina Piecki we wniosku zapisała, że jest to opieka nad kotami wolnożyjącymi, czyli pieniążki, które gmina otrzymała, a jest to 10 tysięcy złotych, będą przeznaczone na przykład zakup karmy dla karmicieli społecznych, na sterylizację przede wszystkim niechcianych kotów, ale również trzeba pamiętać o tym, że dobrostan zwierząt to jest też zabezpieczenie ich na przykład, tak, na zimę. Podobnie jest w innych miastach, na przykład też w Orzyszu, czy w Elblągu, czy w Białej Piskiej. To są głównie sterylizacje kotów wolnożyjących. Podobnie jest też w Rynie, który otrzymał też dofinansowanie właśnie z tego programu. Więc widzimy, że ta potrzeba sterylizacji i kastracji jednak jest największa. Tak naprawdę te projekty w tym konkursie nazywają się różnie. To jest opieka nad kotami wolnożyjącymi, to jest znakowanie i opieka nad zwierzętami właścicielskimi, to jest stop bezdomności zwierząt. To jest po prostu, tak, poprawa dobrostanu zwierząt. Także wszystkie gdzieś w swoim zamyśle mają walkę z bezdomnością.
4: Jak wygląda sytuacja zwierząt wolnożyjących w Mrągowie?
5: Jest to tak naprawdę temat, który wraca jak bumerang. Niestety nie jesteśmy w stanie zlikwidować całej bezdomności, jeżeli nie będziemy edukować społeczeństwa. Ponieważ myślę, że każdy, kto zajmuje się zwierzętami, a jest w Mrągowie bardzo duża grupa takich osób, to te osoby dobrze wiedzą, że z jednej kotki, jedna kotka potrafi mieć 3 albo nawet 4 mioty w przeciągu jednego roku. A jeżeli w jednym miocie, który na przykład ma, nie wiem, 5 kociaków, znajdą się następne 4 kotki, to one będą generować kolejne kotki. I to jest ten problem. Dużym problemem dla miasta Mrągowo jest też to, że bardzo wiele kotów po prostu jest ze wsi przewożonych i wyrzucanych na terenie miasta. Są to różne miejsca, nie chcę o tym mówić, celowo nie chcę o tym mówić, żeby też nie podpowiadać tym, którzy mają tego typu pomysły, ale tak naprawdę jest to bezduszność ludzi, którzy rozmnażają, nie sterylizują. I tak naprawdę dlatego ten temat wraca jak bumerang. Oczywiście Urząd Miasta ma program walki z bezdomnością zwierząt. Tak samo wszystkie gminy w naszym powiecie mrągowskim mają taki program. Przeznaczane są środki na sterylizację. W różny sposób to się odbywa. Każda gmina i miasto musi mieć podpisaną umowę z zakładem weterynaryjnym, który wykonuje, tak, zabiegi sterylizacji i kastracji. Miasto Mrągowo ma też podpisaną umowę właśnie ze schroniskiem w Pudówągach, jeżeli chodzi o przyjmowanie psów bezdomnych. I rzeczywiście tutaj z pieskami... jest to jakieś rozwiązanie, to działa, dlatego że tak jak wspominałam już na tym pierwszym kęczyńskim Dniu Zwierzaka, mówił pan burmistrz Kętrzyna, że obecnie przebywa 120 psów w schronisku w Pudwągach i jest to zdecydowanie mniejsza liczba w momencie, kiedy obejmował swój urząd, czyli te adopcje oczywiście idą do przodu, ale każdy by chciał, żeby to schronisko po prostu było puste. Kotami jest troszeczkę ciężej, dlatego że, nie wiem, ludzie mają taką świadomość, że kot jest w stanie sobie zupełnie poradzić na wolności, nie potrzebuje opieki, co jest kompletną bzdurą i często to wynika z braku wiedzy. Trzeba pamiętać o tym, że każde zwierzę, tak samo jak człowiek, potrzebuje jedzenia, potrzebuje dachu nad głową, potrzebuje opieki, potrzebuje leków, bo tak samo jak wśród ludzi zauważamy bezdomność i to właśnie można to odnieść też do zwierząt, które są często chore, zaniedbane, niedożywione. I pamiętajmy, że te zwierzęta są pod ochroną, mówię o kotach, bo to historia też pokazuje, że koty wielokrotnie ratowały ludzi. Są kraje, w których koty są wolno żyjące i są zadbane, ale są też kraje, w których nie ma w ogóle kotów praktycznie bezdomnych, ponieważ ta akcja sterylizacji jakby ogólnokrajowej była na tak dużą skalę, że każdy człowiek, który decyduje się na zwierzę, musi najpierw przejść szkolenie, musi przejść odpowiednie ankiety, żeby takiego zwierzaka dostać do domu pod opiekę. I są takie kraje, gdzie nie ma tej bezdomności.
4: Ale są też takie kraje, gdzie ta bezdomność zwierząt, kotów jest bardzo duża. Jak Polska wygląda na tym tle, na tle Europy w ogóle?
5: No może nie jesteśmy na ostatnim miejscu, tak, ale mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. No, trzeba o tym wspomnieć, że nie mamy też porządnych regulacji prawnych. Jest to, tak jak mówiłam, temat zawsze, mam takie wrażenie, że to jest temat drugorzędny, a nie powinno tak być. Jesteśmy krajem Unii Europejskiej, jesteśmy krajem cywilizowanym, a nieraz mam wrażenie, że nie mamy szacunku do innego istnienia. Istnienia zwierzaków, które w historii też tworzenia ludzkości odegrały bardzo ważną rolę i to historia, czy nawet Pismo Święte nam pokazuje, jak ważnymi uczestnikami życia człowieka są zwierzęta.
4: Co zrobić, jeżeli spotkamy bezdomnego kota, bezdomne koty, kotki albo psy w mieście?
5: Ja zawsze od lat, zajmując się pracą u podstaw, ratowaniem, wspomaganiem, instruktażem, bo tak też często bywa, że jeżeli nie jestem w stanie samodzielnie uratować, to chociaż podam instrukcję, jak można to zrobić. No drodzy Państwo, kot to nie lew. Jeśli stanie mi bezdomny zwierzak w postaci, na przykład kota, nawet i psa, wystarczy zabezpieczyć. Dać na chwilę dach nad głową, nakarmić, zrobić ogłoszenie w internecie. Mamy naprawdę mnóstwo stron, między innymi Kot Spotted Mrągowo, tak, Mazurskie Koty w Potrzebie, czy nawet Koci Kawałek Nieba, który od niedawna funkcjonuje i Koci Kawałek Nieba jest związany między innymi właśnie z naszym Urzędem Miasta i jest to takie mini przytulisko, które jest prowadzone dla takich kociaków już w beznadziejnej sytuacji. Wystarczy ogłosić i naprawdę wiele istnień zostało w ten sposób uratowanych. Po prostu dać szansę tej istocie, nie odwracać się od niej, nie uważać, że jak mam piękny pokój, czy piękne mieszkanie, czy piękny dom, to ten zwierzak nie wiadomo, co mi zrobi w tym mieszkaniu, bo rzeczy materialne to rzeczy nabyte. a wdzięczność zwierzęcia jest bezwarunkowa i wystarczy kawałek łazienki, kawałek pokoiku, kawałek stryżku, nawet piwnica, żeby gdzieś tego kociaka, psiaka zabezpieczyć na chwilę, a z czasem znaleźć mu ciepły, spokojny dom. I to nie musi być schronisko.
4: Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj pani Magdalena Hoflejt, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: W Mrągowie odbędą się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. To wszystko już 21 czerwca. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś w studiu Meloradia jest Krzysztof Wałkuski, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
4: Wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, do najmłodszych mieszkańców Mrągowa tym razem.
8: Tak, dla dzieci od 4 roku życia do 15 wraz z Wojtkiem Bućko ze sklepu wędkarskiego z Mrągowa wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić zawody właśnie dla dzieci.
4: Co jest celem tego wydarzenia?
8: Celem wydarzenia jest promocja również wśród młodych adeptów wędkarstwa, przyszłych może wędkarzy, promocja regionu też tego takiego. Przede wszystkim chcemy też pokazać, że warto robić takie zawody dla dzieci, aby właśnie promować aktywny tryb życia, inną trochę formę tej aktywności, aniżeli na co dzień mają dzieci. Również chcemy uczyć w pewien sposób dzieciaki spędzania czasu nad wodą z rodzinami. Też mamy na celu popularyzację zdrowej rywalizacji sportowej, edukację ekologiczną, budowanie takiego szacunku do przyrody, promocję walorów przyrodniczych naszego jeziorka magistrackiego, podkreślenie, że jezioro stanowi też ważny taki element turystyczny miasta oraz przyciąga odwiedzających, więc zawody nie tylko dla naszych tutaj okolicznych dzieciaków, ale również jeżeli ktoś będzie miał ochotę spoza regionu Mrągowa, powiatu i nawet z turystów, również może się na te zawody zapisać i być z nami.
4: Jak wyglądają takie zawody wędkarskie dla najmłodszych uczestników, dla najmłodszych wędkarzy?
8: Mamy na przykład swoje stanowiska i mamy zamiar zrobić tych stanowisk maksymalnie 30 dla maksymalnie 30 uczestników, z tego względu, że też nie damy rady więcej pomieścić na tym jeziorku uczestników, a chcemy, żeby też było wygodnie i żeby każdy miał swoją przestrzeń i odległość około 80 metrów na to, żeby po prostu się nie plątać, nie przeszkadzać sobie jeden drugiemu i chcemy zrobić pierwszy etap i drugi etap na zasadzie, żeby też było w miarę uczciwie, że jeżeli wylosują uczestnicy pewne miejsca, to mają szansę po 2 godzinach na zmianę tych miejsc, na wylosowanie innych miejsc, a żeby ewentualnie nie było tak, że nie wiem, tutaj nam brało, a tam inni łowili, my tu nie łowiliśmy, tak? To takie też są zasady na kanałach stosowane, na zawodach na kanałach naszych mazurskich przez kolegów, którzy organizują też takie zawody dla dzieci. Uważam, że to jest bardziej uczciwe, aniżeli po prostu z jednego miejsca łowimy i do końca tak jest.
4: Jakie są założenia organizacyjne, jeżeli chodzi o to wydarzenie?
8: Założenia mamy takie, ażeby też każdy uczestnik był zadowolony, tak? Żeby wszyscy byli nagrodzeni. Będziemy mieli dyplomy, puchary, które nam miasto zaoferowało i też dokłada się miasto, Urząd Miasta do imprezy. Także też dziękujemy za pomoc w tym. Będzie posiłek gorący, będzie pokazy, będą również na Bailey Boacie, będą różnego rodzaju może gry, zabawy również przy tym. Także tak chcemy to zrobić również dla zabawy, dla pokazania, że można coś zrobić. Z tego co wiem, też już niejedne zawody tam się odbyły z pozytywnym skutkiem, więc mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.
4: No i oczywiście te najmniejsze dzieci to pod opieką dorosłych, tak?
8: Tak, tak. Ogólnie to każde dziecko powinno mieć już opiekuna. Nie musi to być rodzic, może to być dziadek, babcia bądź jakiś opiekun, który weźmie odpowiedzialność za to dziecko. A my ze swojej strony również będziemy jak najbardziej chcieli dopilnować tego, żeby było wszystko bezpiecznie i sprawnie. Także tu też ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobimy jak najwięcej, żeby było też bezpiecznie, tak? Jezioro jest dosyć małe, więc ogarniemy to, myślę, bez problemu. Będzie też w razie W jakiś tam i pomoc medyczna w razie coś, ale no myślę, że nie będzie takiej nawet potrzeby. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z pogodą, bo może być mocne słońce, więc również postaramy się o jakieś parasole. Ewentualnie rodzice też mogą pamiętać, żeby troszkę, żeby wziąć jakiś parasol ewentualnie. Jeżeli będzie deszcz, no to też się przyda, tak? No postaramy się jak najdogodniej, żeby dzieciom się wędkowało, żeby się nie nudziły, żeby miały zajęcie.
4: Co oprócz samych zawodów? W planie są też zabawy dla dzieci.
8: Tak, tak. Mamy w planie zabawy na tyle, na ile nam pozwoli właśnie czas i jeżeli będą dzieci chętne, to jak najbardziej będą mogły skorzystać, czy ich rodziny, rówieśnicy, z zabaw, z pokazów. Pokażemy, mówię, taki, kto będzie chciał popływanie na Bailey Boacie, ewentualnie łódką, pontonem. Zobaczymy jeszcze, mówię, jak to będzie też z strony dzieci, czy będą jeszcze miały energię i siłę na zabawy i będziemy mieli przygotowanych kilka wariantów na ewentualne zabawy.
4: Zawody odbędą się na Jeziorze Magistrackim. Jakie ryby można złowić? Jakie ryby znajdują się w tym jeziorze?
8: Ryb na Jeziorze Magistrackim, gatunków jest bardzo dużo. Więcej niż komuś by się mogło wydawać. Może ta liczebność trochę spadła jakby za sprawą zimy, która spowodowała przyduchę. Aczkolwiek dawniej, pamiętam, były również takie przyduchy i no, gdzieś tam te silniejsze, mocniejsze gatunki przetrwały i zawsze ta ryba była w tym jeziorku, więc i teraz jest, bo sprawdzaliśmy, już wędkowaliśmy, sondowaliśmy tą wodę, więc proszę się nie martwić, że tam nie ma ryb, bo jak najbardziej są. Czy będą brały, to też kwestia różnych innych czynników, a gatunków jest naprawdę mnóstwo. Niestety są również gatunki inwazyjne, takie jak sumy, karpie, a z tego co mi wiadomo, jest również płotka, jest leszcz, jest karaś, jest niestety sum, ale no też jest to ryba dosyć mocna, silna, duża, ciekawa, ale inwazyjna na takie małe jeziorko. Potrafi szybko inne ryby po prostu zjadać i tym samym rozmnażać się i powodować, że może opanować tą wodę. Są okonie, są szczupaczki, jest stynka. Duży jest arsenał tych gatunków na takiej małej wodzie. Różnorodność tych gatunków jest spora.
4: Jakie ryby można łowić w czerwcu? Bo to też zależy właściwie od daty, ale już czerwiec to chyba większość gatunków można.
8: Tak, tak. Na naszych wodach gospodarstwa mrągowo można łowić już od 1 czerwca zarówno sandacza, zarówno już można łowić no i resztę gatunków. Właściwie to głównie sandacz od 1 czerwca, szczupak już od maja jest możliwość łowienia, tylko no też są pewne reguły, że na przykład w maju nie wszystkie wody są, nie wszystkie pozwolenia są na wody, nie na wszystkie wody można łowić z łodzi, więc jest tylko ograniczona ilość jezior na wędkowanie w maju z łodzi. Reszta jezior jest dopiero od 1 czerwca. Z brzegu można łowić od stycznia, można powiedzieć, tylko no, wiadomo, był lód, ale też z zachowaniem okresów ochronnych, tak? Czyli te ryby, które mają tarło, które są, podchodzą do tarła, tak jak szczupak czy okoń. Nie wolno ich łowić, szczupaka, w kwietniu według naszego regulaminu gospodarstwa rybackiego mrągowo. To dużo, dużo jeszcze takich zależności jest, ale myślę, że to już każdy sobie może doczytać, czy to na regulaminie gospodarstwa, czy w internecie, czy na
9: Jakie ryby nie będą brane pod uwagę? Właśnie te niewymiarowe?
8: Nie. Wszystkie ryby będą brane pod uwagę z tego względu, że wszystkie zostaną zwrócone, wypuszczone, chyba że właśnie, jeżeli miasto zdecyduje za porozumieniem ichtiologów, że na przykład któreś gatunki inwazyjne będziemy mogli w jakiś sposób przenieść do innej wody, czy za sprawą chociażby zawodów, czy w jakiś sposób po prostu się ich pozbyć, jeżeli w ogóle też nie będą miały racji bytu na innych wodach. To też taka właśnie fajny sprawdzian będzie dla tej wody i pokazanie, co w niej jest, tak? Takie zawody zawsze pokazują różnorodność właśnie gatunków i taką statystykę też trochę dają, jak to wygląda tak naocznie.
9: Czy ryby będą brały, zależy od wielu czynników. Jakie to czynniki na przykład?
8: Pogoda, ciśnienie. Dużo, dużo takich jest. Temperatura wody. Każda ryba, każdy gatunek ryby ma inne trochę uwarunkowania, jakby pory żerowania swoje w zależności od różnych właśnie tych czynników atmosferycznych, pogodowych. Tak więc to też jest dosyć taki rozległy temat i tak jak przypuśćmy, okoń lubi wysokie ciśnienie, podnoszące się, później stałe, które się utrzymuje, tak szczupak znowu odwrotnie i każda ryba ma trochę inne preferencje tego żerowania. Także to długo by
9: dużo tłumaczyć. Można opowiadać, no. Tak. Jak jest upał i dużo słońca, to ryby mniej chętnie biorą?
8: Tak, zdecydowanie jest upał. Przypuśćmy, były temperatury powyżej 25 stopni, woda miała Celsjusza, więc jest wtedy termoklina, jest nie ma tak powietrza na dnie, więc ta ryba gdzieś tam wisi w toniach, nie żeruje tak aktywnie, po prostu też walczy o przetrwanie, bo jej jest też nie pomaga jej to i nie jest taka aktywna, gdzieś tam nocą bardziej się wtedy aktywuje, gdzie ta woda troszkę jest chłodniejsza, więcej jeżeli jest wiatru, tlenu, napowietrzenia, więc wtedy i ona bardziej żeruje, a jeżeli są gorące, upalne lata, dni, to nawet potrafią też ryby padać, umierać, gdyż są po prostu nie tak odporne, jak węgorze, no i wiele innych gatunków są słabiej odporne i niestety zdychają po prostu z racji tych upałów i jest mniejsza aktywność.
9: Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży na Jeziorze Magistrackim już niebawem. Jakie są zasady uczestnictwa w tych zawodach?
8: Zawody będą odbywały się na wędki. wędki jednoskładowe, bądź wędki teleskopowe, po prostu na spławiki. Będziemy mówili...
9: Nie na spinning.
8: Nie spinning, nie z gruntu, tylko metoda spławikowa. Tu już będzie dowolna wybór wędki, czy to będzie wędka z kołowrotkiem, czy to będzie tak zwany bat bez kołowrotka, czy jakieś też inne odległościówki, maczówki tak zwane właśnie, ewentualnie tyczki, ale to raczej nie sądzę, bo to dzieci raczej po prostu standardowo bat i wędki ewentualnie z kołowrotkami na spławiki. Każdy będzie miał jedną wędkę do wyboru. Będzie mógł mieć ich i pięć sobie w swoim zapasie, ale na jedną będzie łowił, tak?
9: Ja dziękuję bardzo, no i tylko przypomnę, że zawody odbędą się 21 czerwca w Mrągowie.
8: Dziękuję, zapraszamy.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
10: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
12: Wjeżdżamy na mrągowskie drogi, a przed nami już delikatny tłok, głównie w centrum miasta. Kierowcy, zaczynamy nowy tydzień, a to oznacza większy ruch, na przykład w centrum na warszawskim Mrągowiusza czy Wojska Polskiego. Tam zdejmijcie nogę z gazu.

Trudne dobrego początki, co? Tak startuje nowy tydzień, a my razem z nim i z wami. Podkręcamy tempo w Nola Radio i robimy wam poniedziałek. Jest 6:30, Waldek Darłak. Siemano, hej!

Lecimy, lecimy, a mam nadzieję, że jeżeli chodzi o wyspanie, to już jest za wami, albo wyśpicie się jutro. Lubię cię jak lato, modelki i włodarski. Dobra poranna rozgrzewka to jest też to, co ja lubię. Mam dla was torbę Meloradia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę w poniedziałek rano. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Melomerch do zgarnięcia dla was. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Czekam już teraz. Torba Meloradia czeka na was.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Siemanko, Ola.
1: Hej.
0: Hej, co ta wola u ciebie w poniedziałek rano? Czy to jest trudne pytanie?
1: Wszystko w porządku. Właśnie jestem bardzo zaskoczona, że udało mi się zadzwonić za pierwszym razem do was.
0: No widzisz, to jest dopiero fajny poniedziałek, nie? A jak tak się zaczyna?
1: Dokładnie, super prezent na Dzień Dziecka.
0: No, Ola, to ja się bardzo cieszę, że uśmiech na twojej twarzy wywołaliśmy. Słuchaj, a to dopiero początek, poniedziałek się rozkręca. Masz jakieś konkretne plany?
1: Jutro jadę właśnie do pracy. Jestem logopedą, więc mam nadzieję, że moi uczniowie w szkole zaczekają i wybaczą mi to małe spóźnienie.
0: No pewnie, że tak,
1: ale
0: słuchaj.
1: Ale taka nagła sytuacja.
0: Powód jest bardzo konkretny. Występ w Melo to zobowiązuje. Uwaga. Ola, to ja mam dla ciebie teraz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania z samego rana w poniedziałek. Ola, naleśniki czy pankejki?
1: Pankejki.
0: Pisać czy dzwonić?
1: Zdecydowanie.
0: Jeszcze raz, zdecydowanie co?
1: Zdecydowanie pisać.
0: Pisać. No dobra, to teraz uwaga. Ubierać się tylko na czarno, czy tylko na różowo?
1: Tylko na różowo.
0: Od razu jest fajniej. Słuchaj, Melo Torba dla ciebie pakujemy, wysyłamy, a ty do niej zapakujesz naprawdę sporo w tym sezonie latem. Cześć, fajnego poniedziałku. Hej, bye.
1: Bardzo cieszę, pozdrawiam.

0: Pitbull, Applejack, in New York, give me everything tonight. A po co czekać do wieczora? My wam wszystko, co trzeba rano, dajemy. Dawaj newsy za chwilę.
1: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Za 6 minut siódma.

Meloratio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Prawie 15 stopni na porannych termometrach w Mrągowie i z każdą godziną może być coraz cieplej, a na niebie taka pogoda w kratkę nas czeka. I słońce, i szare chmury. Te deszczowe również mogą się pokazać. Wiatr na razie spokojny, podokucza dopiero w drugiej połówce dnia, bądźcie więc przygotowani, zwłaszcza na mocniejsze podmuchy.
1: Poniedziałek rano, już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Piłkarze naszej reprezentacji przegrali mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Polacy mieli kilka okazji, ale ich nie wykorzystali, a Ukraińcy te błędy właśnie wykorzystali. Mówi pomocnik biało-czerwonych Piotr Zieliński. Mecz z Nigerią w środę. Ebola rozszerza się poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. Na koniec najnowsza zachcianka Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział, że na dachu budowanej sali balowej przy Białym Domu powstanie port dronowy. Ma służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A jakbyście mieli zachciankę, żeby fajnie ten poniedziałek zacząć, to my jesteśmy ją w stanie zrealizować. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, w poniedziałek rano, siódma na zegarach.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Kizo i Bad Guy, Taxi w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano i mamy WhatsAppa i czekamy na was na meloradio.pl, na wasze głosówki i pytamy was dzisiaj, uwaga, w co się ostatnio mocno wkręciliście i to tak mocno, że nie mogliście przestać. Czym się ostatnio naprawdę mega mocno jaraliście, żeby nie powiedzieć, że co było waszą ostatnią obsesją? Jak ja mówię takie rzeczy, to Daria, tobie co przychodzi do głowy?
1: Ja mam aktualnie obsesję na punkcie serialu o hokeistach, wiesz, tam jest romantycznie, no po prostu jestem zakochana w tych postaciach i w całej fabule.
0: Romantycznie mówisz, no dobra, a wy czym ostatnio się jaraliście? Ja na przykład wakacjami krótkimi i urlopem, normalnie fantastico. Dajcie znać, co tam u was. Czekamy na meloradio.pl, wbijacie i nagrywacie głosówkę, w co ostatnio się wkręciliście, czym naprawdę mocno ostatnio się jaraliście. Dajcie znać na te najlepsze nagrywki od was, najlepsze głosówki. Czekam merch od Meloradia. Nagrywajcie teraz, czekamy na was.

0: w Melo Radio, I don't know. W Melo tak podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek na początek nowego tygodnia i pytamy was, w co ostatnio naprawdę mocno się wkręciliście, czym się tak naprawdę bardzo mocno jaraliście, że aż nie mogliście przestać. Tak jak na przykład Daria oglądać serial o hokeistach. Nie, no dobra.
1: Mega hot. Zapomniałeś dodać o hot hokeistach.
0: Hot. Dobra. To teraz słuchajcie, też hot temat, bo podejrzeliśmy, co gwiazdy jedzą za kulisami, jak nikt nie widzi. Ale za to można zobaczyć to w ich takich zbiorach wymagań, co to sobie życzą, żeby było ich w ich garderobie. I co? Na początek Taylor Swift na przykład. Słuchajcie, ziarna soi. No musi być. Lody, awokado, makaron, i chipsy tortilla. Nieźle, nie? Lady Gaga z kolei uwielbia herbatę imbirową i cytrynową. Musi być miód, guacamole, no i owoce i sery i krakersy. Kogo tu jeszcze mamy? Kanye West, jogurty, orzechy, solone pistacje. Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc, okej. Okay. Miley Cyrus, świeże owoce, warzywa, woda kokosowa. Tak spokojnie, nie?
1: Daria. Tak basic, no fajnie.
0: No. Jay-Z, woda, masło orzechowe, galaretka winogronowa, zestaw do herbaty. Co oni z tą herbatą?
1: Tak, myślałam, że mają jakieś większe wymagania, typu wiesz, humary, owoce morza, tu,
0: też,
1: wow.
0: No, też podejrzewałem. Słuchaj, Rihanna. Nie, no to spokojnie. Ja mógłbym ją zaprosić. Spełniam wymagania, słuchaj. Chrupki, ciastka i makaron w pudełku.
1: Rihanna, przyjedź do nas, błagam.
0: Przybywaj. Jesteśmy gotowi. Chrupki, ciastka pod ręką w każdej chwili dla ciebie. Kongs w Melo pod ręką, to my mamy taką właśnie energetyczną muzę dla was. Tak podkręcamy tempo. Galaxy, już 19 minut po 7:00.

0: Anima, if beautiful of Mellow.
1: And that's the truth. Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
0: No i to mi powie, że nie może być pięknie w poniedziałek rano. W co się ostatnio wkręcacie? Co jest waszą mocną obsesją?
2: Ostatnio największą zajawkę miałam o hodowli węży. Boję się ich, nie rozumiem, ale nie mogę przestać myśleć o tym, że może by jednego kupić.
0: Czemu nie? Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Ticurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów, tylko 165 zł. Ticurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. 13 000

0: kolagen Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
2: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: O reklamie.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Podkręcamy tempo w Meloradio od samego rana w poniedziałek, a za chwilę to powiemy wam o tym, czego nie powinien robić dorosły facet. Za 26 minut 8.

0: Fischer, Tons the Night. Melo, mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, a to prosto z 30 Melo Radia. Pozycja 19 w ostatnim notowaniu. Już za chwilę newsy w Melo.
1: A w nich zajrzymy w Tatry Wysokie na Słowacji, bo już można w nie zaglądać.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Sobel i całe lato.
3: Całe lato chciałbym pić. Do rano wszystkie kolorowe drink. Do dna i całe lato chciałbym żyć.
0: Najgoręcej w Melo od rana w poniedziałek. Tak, zagramy już niedługo. Wcześniej będzie też prognoza pogody.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak

0: wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David Gale.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Barbara?
11: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert tanie.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
17: Kierowcy, uważajcie teraz na Warszawski, Roosevelta i Królewiecki. Coraz tłoczniej robi się także w okolicy ulicy Brzozowej. Tam szczególnie zdejmijcie nogę z gazu. Delikatny tłok można odczuć także w okolicy większych sklepów i supermarketów.

0: Погода.
1: Słońce, szare chmury, opady deszczu. Taka prognoza czeka nas dzisiaj w Mrągowie. Na termometrach zobaczycie od 15 do prawie 20 stopni. Pamiętajmy jednak, że ta odczuwalna temperatura może być sporo niższa. Ciśnienie raczej niskie, ale w ciągu dnia może odrobinę wzrosnąć. Uważajcie także na mocniejszy wiatr, zwłaszcza w drugiej połówce dnia.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Są zarzuty za atak na 12-latka w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Mężczyzna szedł za uczniem ze szkoły, mówi Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
3: Według nieoficjalnych informacji zatrzymany mężczyzna w przeszłości miał zarzuty za dokonanie innych czynności seksualnych wobec nieletniego. Iga Świątek odpadła z French Open. Nasza tenisistka w czwartej rundzie przegrała w dwóch setach z Ukrainką Martą Kostiuk. Na koniec o tym, że dziś początek letniego sezonu turystycznego w Tatrach Wysokich na Słowacji to po 7 miesiącach zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków.
2: A my jesteśmy dla was otwarci non-stop, a w poniedziałek rano to już, słuchajcie, w ogóle dużo energetycznej muzy w ofercie. Dla was całkiem gratis od rana. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, jest ósma.

0: Sean Paul i David Guetta, jak zaczęliście ten tydzień wcześniej rano, to już udowodniliście sobie dużo, a teraz dodatkowo możecie jeszcze udowodnić wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. Czekamy na was. 321-321-777. Czeka fajny merch do zgarnięcia. Są skiety, jest melotorba. No i czekamy. Brakuje tylko was. Dzwońcie teraz.
1: 321-321-777.
0: Czekamy na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej do Mela.

0: One Republic Alesso w Melo. Podkręcamy tempo 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Słuchajcie, Michał jest z nami razem już teraz. Michał, jesteś? Halo, halo?
2: Jestem, cześć.
0: Cześć, Michał, u ciebie to się dzieje podobno.
2: Dzieje się właśnie. Wyjechałem po pieluchy i liczę na to, że wrócę z etykietami.
0: Słuchaj, Michał.
3: Tylko radio byś wyłączył.
0: Trochę przecież radio, na moment, dobra? Na moment pozwalam, potem znowu zrób głośniej, Melo, a tak,
2: mam
0: żeby
2: wyłączone.
0: Nam teraz...
2: Mam wyłączone.
0: Tak, dobra, okej, okay, to teraz chyba trochę lepiej będzie nas słychać. Uf. Jest Michał, u Michała się dzieje się też u Radka. Cześć, Radek.
4: Cześć, witaj.
0: Cześć, siemanko. Radek to leci do Warszawy załatwiać sprawy. Konkretnie, służbowo, na poważnie.
4: Nie, taka praca.
0: Taka praca. Ty, ale Radek, to umówmy się. Dobrze, że jest, pewnie, że tak, Radek, ale umówmy się, to teraz, wiesz, wyluzuj, bo trzeba po prostu zgarnąć merch, który mamy. Za dwie dobre odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga!
1: Gotowi na wszystko.
0: Startujemy, możemy, zasady znane?
4: Tak.
0: Czy drugiego uczestnika też usłyszę, że tak?
2: Tak.
0: Dobrze. Pytanie pierwsze dzisiaj. Ile języków urzędowych obowiązuje w ONZ? 6 czy 50?
2: Michał.
4: Radek.
0: Michał pierwszy.
2: 50.
0: Michał. 50? 50 to ty tych pieluch przywieź do domu, przyda się na pewno i szybko pójdą. A prawidłowa odpowiedź to 6. Ale ja rozumiem, że ty idziesz...
2: No. Liczyłem razem z pracownikami.
0: Jasne. Wiesz co, powiem ci, że ja rozumiem, że ty idziesz na ilość przy tym temacie, który masz tutaj. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, jest jeszcze pytanie drugie. Uwaga. Czy Calvin Harris zagra na Tomorrowland? Tak czy nie?
2: Michał.
4: Tak, Radek.
0: Michał?
2: Zagra.
0: Tak jest.
3: Brawo. Michał.
0: Ty też dzisiaj. Dobrze zagrałeś. Ale się działo. Michał skupiony na tych ilościach hurtowych i tak trafiał na początek. Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź na koncie Michała, a to znaczy, że melotorbę pakujemy i wysyłamy do ciebie. Jest dobrze. Radek, ty się nie przejmuj, załatwiaj swoje sprawy, a my tobie merch Meloradia też wysyłamy, żeby dobrze się zaczął ten poniedziałek i cały tydzień.
1: Gotowi na wszystko.

0: Ebony, halo, w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Jak tam wasz poniedziałek? Już rozkręcony odpowiednio? Coś czuję, że chyba tak. Dzisiaj pierwszy dzień czerwca, nowy tydzień, nowy miesiąc. Zaczęliśmy. No i przy okazji oczywiście dzisiaj Dzień Dziecka. Nie zapominajcie też o tym, że Światowy Dzień Rodziców. A przy okazji też, no, okazji do świętowania sporo. Dzisiaj Dzień Mleka i Święto Bułki. Czy to da się jakoś połączyć? A może nie będę pytał. To wlo już za chwilę w Melo, 28 po 8.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo
7: i gotowe!
6: Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. To patent na tanie zakupy.
16: Jeszcze tylko dziś. Dzień dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Eric Pritz w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dajemy wam szansę przeżyć coś niezwykłego. Te emocje zostaną z wami na długo. Możecie pojechać na Tomorrowland z Meloradiem. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze mega filmiki i fotki. Im bardziej szalone, odjechane, tym lepiej. Uwaga, zawieziemy was tam na miejsce do Boom w Belgii. Ogarniamy wam transport, także dziewczyny spoko. Będzie szansa zabrać tyle ciuchów, żeby mieć super outfity na miejscu. Czekamy na was na Meloradio. Radio.pl, a teraz już Griffin, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland w Meloradio. Save my love!

0: Poniedziałki są naprawdę fajne, dużo fajnych nowości. Mamy dla was jedna z nich już teraz. Bob Sinclair, Can't Wait w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy, to już za chwilę.
1: A w nich zapowiedź grzmotów, które mogą pojawić się dzisiaj w prawie całym kraju.
0: Nie strasz, nie strasz.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Jazzy Spirits Can't Night w Melo. A co jeszcze w pogodzie się dzisiaj wydarzy i czeka na was? O tym też w prognozie w Melo Radio już niedługo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio.
5: Nie ma żadnych szkód.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Lato, ogród, duże zmiany. W Brico Marche każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Trafik.
14: Mrągowiusza Warszawska i okolice Placu Kajki. Teraz o tej godzinie może być właśnie tutaj najtłoczniej. Kierowcy noga z gazu także na Wojska Polskiego. Powodem nie jest fotoradar. Warto być także czujnym cały czas na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta. Na termometrach zobaczycie około 15 stopni i synoptycy gwarantują, że dzisiaj będzie jeszcze cieplej. Tylko, że ta odczuwalna temperatura może być odrobinę niższa. Taka pogoda w kratkę nas dzisiaj czeka. Słońce, szare chmury, a w prognozie pogody mogą się pojawić również opady, deszczu, wiatr. Też ma być dzisiaj mocniejszy, zwłaszcza w drugiej połówce dnia.
15: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
16: Na początek ostrzeżenie przed burzami w znacznej części kraju. Alerty zaczną obowiązywać w południe. Burze mają ominąć jedynie województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i lubelskie. Energia ze ścieków ma ogrzewać Gliwice. Plan zakłada budowę dużej pompy ciepła wykorzystującej energię z oczyszczalni. Może to dać realne oszczędności, które mogą przełożyć się na niższe rachunki. Chcemy być samowystarczalni, podkreśla Krzysztof Szaliński z gliwickiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
5: Bardzo ważną rolę, generalnie chyba wszyscy dostawcy ciepła systemowego przywiązują do dywersyfikacji źródeł ciepła.
16: Inwestycja ma być gotowa w przyszłym roku. Na koniec sport i historyczny awans Wieczystej do Ekstraklasy. Piłkarze pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale barażowym. Wcześniej bezpośrednią promocję z pierwszej ligi wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław.
15: A wy świetnie dajecie sobie dzisiaj radę z tym poniedziałkiem. Już walczyliście całkiem niezły początek nowego tygodnia. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest 9:00.

Doda i melodia ta w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 9. Jak tam u was dzisiaj w pracy? Czujecie, że jesteście w miejscu swoich marzeń? Bo my znaleźliśmy kilka takich prac, o których ludzie marzą na świecie. Za chwilę więcej o tym.

0: Always Got It Right, Dalton w Meloradio. Podkręcamy tempo. Czy wy jesteście właśnie w tej chwili w miejscu, o którym możecie powiedzieć, że to jest praca waszych marzeń? Bo my przejrzeliśmy spis takich prac i słuchajcie, to jest naprawdę kilka mega fajnych zajęć. Na przykład, słuchajcie, jest coś takiego jak degustator czekolady. Serio.
1: O, to ja się nadaję, no.
2: Prawda? No.
0: Człowiek na takim stanowisku pracy próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Odpowiedzialna funkcja. No. Jest też tester gier wideo, czyli sobie po prostu gra w gry przed premierą i szuka błędów. No, jest nieźle. I jest też, uwaga, tester luksusowych łóżek. Domyślam się, że tu jest mega naprawdę duża konkurencja i wielu chętnych na jedno miejsce. Nocuje taka osoba w hotelach i laboratoriach, materacy, ocenia komfort i jakość snu. Darka, ja mam coś dla ciebie.
2: No, co tam?
0: Ale musiałabyś pokonać mnie, bo ja też aplikuję. Niania Pant, słuchaj.
2: Chciałabym totalnie.
0: No, bawisz się z pandami, karmisz, no i dbasz o to, żeby czuły się fajniej niż ty.

Magnetic Balsa w Meloradio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, nie wiem, czy to lato będzie upalne, ale na pewno, i to wiem, będzie mega imprezowe. Najbardziej w Kołobrzegu, gdzie już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival. Uwaga, mamy dla was bilety na to wydarzenie. Będą dziś do zdobycia w Meloradio. Szykujcie się i uważnie słuchajcie Melo, a będziecie mieli okazję bawić się w samym środku lata przy setach, które zagrają wam gwiazdy Sunrise Festival, między innymi Rehab, James Hype oraz Afrojack. Bilety na Sunrise Festival już dziś w Melo.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Wakcji.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
5: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
6: Po reklamie.

Tiesto. Lay Love, Melo Radio, tak? Podkręcamy tempo. No, przydałoby się też i kasę podkręcić dla was, bo po weekendzie to wiadomo, że mieliście wydatki, a w poniedziałek może być pusto na koncie. Zadbamy o to, mamy szybką kasę dla was do wzięcia i wiemy, że wy macie super dużo, super pomysłów, jak wydać tą kasę. Na co wydacie? 200 od Melo Radia. Wbijajcie na Melo Radio, pali, dajcie nam znać. Im bardziej odjechane i szalone wasze pomysły, tym lepiej. Czekamy na meloradio.pl. 200 w szybkiej kasie do zgarnięcia w Melo Radio. Night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Animal Lisa i Beth Angel i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Jak ci się podoba scenariusz tego poniedziałku? Fajniejszy niż fabuła?
1: Fabuła nie fabułuje się, dowiedziałem, że jest coś takiego przed momentem. Trochę mnie oblał cringe, ale mówię, dobra, niech będzie. Co to za miny? Przepraszam.
2: Fabuła nie fabułuje, to jest najlepszy zwrot.
1: XD jest najlepsza.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Duże X i duże D. Sam Fel, hej Sam.
0: A ty wiesz, że za te ale co to za miny będziesz się musiał długo tłumaczyć?
1: Dlaczego?
0: No, się przekonasz za chwilę.
4: Zwłaszcza, że ty tu zostajesz.
1: Ja zaraz będę miał opowiastkę o jakim serialu, jak to się nazywa?
2: Off Campus, mega hot hokeiści.
0: Podpadłeś.

0: emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: rano chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: RAY 9FM. Trafic.
1: Jeszcze momentami odczujecie tłok w centrum Mrągowa. Oczy dookoła głowy, miejcie na Rynkowej, Kolejowej czy Warszawskiej. A z każdą godziną coraz więcej aut będzie można spotkać poza Mrągowem. Jeżeli wybieracie się na przykład w kierunku Piecek, to uważajcie na trwające tam roboty drogowe. Trochę mocniej zachmurzyło się o tej godzinie w Mrągowie. I dziś właśnie czeka nas taka aura. Zachmurzona, z delikatnym słońcem na termometrach 16 stopni powyżej zera. Popołudnie może nam upłynąć nie tylko pod szarymi chmurami, ale także pod tymi deszczowymi. Warto zabrać parasol. Wiatr natomiast z każdą godziną staje się coraz intensywniejszy. Prognozują synoptycy.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska. Mrągowo przejdzie gruntowną modernizację stacji uzdatniania i ujęcie wody. Z Unii Europejskiej popłynęło wsparcie na ten cel. To w sumie ponad 10 milionów złotych. Projekt zrealizuje zakład wodociągów i kanalizacji. Modernizację ma przejść także zbiornik wieżowy przy ulicy Brzozowej. Do tematu będziemy jeszcze wracać. A skoro mowa o inwestycjach, teren przypiaskowy i żołnierski w Mrągowie przejdzie metamorfozę. W pobliżu skateparku pojawił się m.in. nowa droga, chodnik, miejsca parkingowe. A już 7 czerwca trzeci bieg charytatywny dookoła jeziora Czos. Wydarzenie połączone jest z piknikiem rodzinnym. Tego dnia będziemy wspierać Ines i Paulinę. O szczegółach organizator wydarzenia Krzysztof Kisiel.
2: Wszystko wzięło się od tego, że znamy osobiście rodziców Ineski i Paulinki i postanowiliśmy, że możemy połączyć pomoc dla rodziców, pomoc dla dziewczynek z jakąś fajną inicjatywą, z jakimś wydarzeniem.
1: Zbiórka o 11 na skwerze Jana Pawła II.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w warmińsko-mazurskiem. Do zdarzenia doszło w powiecie kętrzyńskim. Jeden pojazd najechał na tył drugiego. Pomocy medycznej wymagały dwie osoby, dziecko i opiekun. Lato ma być długie i cieplejsze niż zwykle. Gorąco ma zrobić się już w drugiej połowie czerwca. W niektórych regionach może być nawet ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, mówi klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
5: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady.
4: Susza może rujnować uprawy i powodować pożary. Rozpoczęła się dodatkowa sesja maturalna. Wystartowała godzinę temu pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystępują do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00. Siemanko, ja jestem Adi, zaczynamy nowy tydzień i za chwilę pogadam o imprezie, która myślę, że będzie epicka. A wy też będziecie mogli się tam znaleźć. Sam Felt już teraz.

Gdzie to słońce uciekło? Alok Kali, Dive Into Me w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, mam dla was fajne wloty na imprezę w Łodzi, ta już za moment, bo 3 czerwca, także opcja last minute. Łódzki Labirynt Festival to solidne melo, bo na 12 scenach aż 84 artystów, których pokochacie, no bo będzie tam też między nasz DM, z którym łapiemy się między innymi na Sunrise Festival, ale też między innymi Wet Fingers. No to na pewno znacie. Jeśli chcecie tam być, to krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia. Kto ładniej krzyknie, ma podwójne zaproszenie. A że mam dwa podwójne, to warto działać. Krzyczcie Labirynt Festival w głosówkach na WhatsAppie Meloradia, a znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato w Meloradio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo w poniedziałek, w Dzień Dziecka. No i niektórzy Dzień Dziecka to będą mieć, no bo tak naprawdę 3 czerwca Labirynt Festiwal w Łodzi. Prosiłem o to, żebyście krzyczeli na WhatsAppie Meloradia. No i mam propozycję!
1: Labirynt Festiwal!
0: No i muszę powiedzieć, że naprawdę ładnie. Jak na to, że rano? Propsik, podwójne zaproszenie jest twoje.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. 1,49 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Armin Van Buren. This is what it feels like, Melo. 19 minut do 11. No Armin na Tomorrowland będzie to na 100% i to, co jest jeszcze fajniejsze, to wy też. To niezwykłe przeżycie może być wasze pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I po pierwsze, napiszecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać do Belgii na Tomorrowland, a po drugie wrzucicie jakąś fajną fotkę, a może nawet film, jak razem imprezujecie. To mega ważne, no bo co by nie mówić, to jest naprawdę piękna okazja do tego, żeby mieć przeżycie na całe życie. Ale to, co jest jeszcze fajniejsze, to macie dojazd gratis i to będzie totalna integracja wszystkich słuchaczy. Także szykuje się coś niezapomnianego. Wbijajcie meloradio.pl.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Sorry Papi, Topik i Becky G w Meloradio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No siema.
0: Co to w newsach?
1: A cóż by tu powiedzieć, Sorry Papi, żaby zmieniają płeć.
0: Czekaj, co?
1: No zmieniają płeć.
0: Okej. Okay. Zaraz nam o tym opowiesz więcej.
1: Tak.
0: Jakie te czasy są nowoczesne, to już nawet żaby zmieniają płeć. Coś niesamowitego.
2: A już o 11 zagramy.
0: Nie sądziłem, że żaby są tak postępowe. Bibi Rexa, New Religion. Marcin się śmieje, ale to prawdopodobnie dlatego, że chodzi o coś zupełnie innego i później wszystko się okaże i będzie się zrobić.
1: Nie do końca.
0: Aha.
1: Ale tak pół na pół.
0: Okej. Okay.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 złotych. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
6: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
7: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
12: Chmury, delikatne słońce, chmury. A na termometrach prawie 17 stopni i może być jeszcze cieplej. Popołudnie równie pochmurne i deszczowe, zapowiadają synoptycy. Wiatr na razie trochę mocniejszy, ale to właśnie w drugiej połówce dnia może bardzo mocno podokuczać ciśnienie. Na razie jest umiarkowane. I wygląda na to, że takie właśnie pozostanie do końca dnia.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
12: Patrycja Strupińska. 80 kamieni na 80-lecie nadania nazwy miasta. To taka nowa inicjatywa. Kamienie pojawiły się na promenadzie, w parkach, na placach. Każdy, kto taki znajdzie, będzie mógł odebrać gadżet. Ważną informację dla poszukujących ma Paulina Sporowska-Wejśman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
13: Każdy kamień z tyłu ma napis hashtag Mrągowo80 oraz jest ponumerowany.
12: Nagrody wydawane są jednorazowo. Teraz mamy coś dla równie aktywnych mieszkańców, ale Mikołajek. Miasto zmodernizuje kompleks sportowy Orlik przy ulicy Papieża Jana Pawła II. Wymieniona zostanie nawierzchnia boiska piłkarskiego i piłkochwytów. Powstanie również skatepark i pump track. Wartość inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych. Na koniec sport. Siatkarski sukces zawodników z MUX Omega Mrągowo, a także uczniów z SP4 w Mrągowie. Zawodnicy zajęli 4. miejsce podczas ogólnopolskiego finału sportu szkolnego Igrzyska Dzieci.
14: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
15: Rząd Portugalii zawiesił tymczasowo kontrole biometryczne na lotniskach, to w związku z trwającym od kilku tygodni chaosem podczas odprawy pasażerów. Kontrole są wymagane od października w ramach unijnego systemu kontroli granic. kolejny rosyjski tankowiec objęty sankcjami zatrzymany przez francuską marynarkę wojenną. To na Atlantyku zatrzymanie wspierała Wielka Brytania. Zanieczyszczenia wód mogą doprowadzić do zmiany płci u żab. Udowadniają to naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na 300 kijankach przebadali wpływ substancji pochodzących z rozpadu plastiku i leków hormonalnych. Większość kijanek została samicami. Substancje są w Europie powszechnie wykrywane w rzekach, jeziorach, a nawet wodzie pitnej, mówi doktorantka z Katedry Zoologii Martyna Frontczak.
8: Nawet ich bardzo niskie stężenia wywoływały zaburzenia płci u samców.
15: Płazy są jednymi z najbardziej wrażliwych zwierząt na zmiany środowiskowe.
14: Siemanko, jest 11, Nadia po tej stronie i mamy poniedziałek, ale spokojnie, czas leci szybko, a ten tydzień to przecież będzie trochę krótszy dla niektórych i bardzo dobrze. Bibi Rexa, Faithless New Religion, zapraszam do 14. Siemanko.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Numer, który katujemy na replayu bez przerwy. 15 minut po 11. Kto zapomniał, to przypomnę. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji chcemy wam wszystkim, drogie bobasy, życzyć wszystkiego co najlepsze, żebyście mieli dużo radochy i uśmiechu. I mówię o tych dużych bobasach też. Ja się czuję dzieckiem też. Ale tak a propos, skoro Dzień Dziecka, to jestem mega ciekawy, na ile lat się czujecie i dlaczego. Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówki. Jak coś dostaniemy turbo zabawnego, to myślę, że coś z Melo Merchu też się znajdzie. Także czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Wbijajcie i nagrywajcie głosówki, na ile lat się czujecie i dlaczego?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Anotary, Talk to You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 25 minut po 11. Dzisiaj gadamy trochę o Dniu Dziecka. Pytałem o to, na ile lat się czujecie. No to dobra, jestem mega ciekawy. Klaudia.
1: Ja czuję się jak hybryda. Życie z noworodkiem, czyli rozwijam się, tak? Dopiero uczę się życia. Ciało jak emerytka po przejściach. No a głowa niestety jak 40-latka. Trzeba wszystko ogarniać, rachuneczki, obiadki, sprawunki. Życie, jak to mówił klasyk. Życie.
0: No dobra, ale i tak idzie ci naprawdę super. Jesteśmy z ciebie mega dumni. Mamy jeszcze info od Wojtka.
2: Elo Melo. Siema. Jakie dziecko, taki dzień dziecka. Właśnie łupię drewno za garażem. I tak podkręciłem tempo przy Melo, że uparka nie nadąża. Pozdro dla wszystkich. Jedziemy z tym poniedziałkiem.
0: No pewnie, że jedziemy. Wy też dajcie znać, na ile lat się czujecie i dlaczego się czujecie jeszcze jak dziecko. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl, a my zagramy za chwilę Florida i Davida Guetta.

0: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
1: Meloradio.
0: Ale proszę uzasadnić.
1: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
0: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
1: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
0: Iga Dudziuk
1: i Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Ticurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Ticurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów. Tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
8: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Philip George i Wish You Were Mine w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Fajnie, że sobie możemy pochillować w Dzień Dziecka i też możemy sobie zrobić, myślę, że taki niemały prezent na Dzień Dziecka, no bo przeżycie na całe życie i preza najlepsza na świecie, to może być coś, co będzie wasze. Mówię tutaj o fantastycznym spotkaniu na Tomorrowland, bo wy spotkacie się z kolei z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem, no i innymi najlepszymi DJ-ami z całego świata. Jeżeli chcecie pojechać do Belgii i to wszystko mieć na wyłączność, to nie ma problemu. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i napiszcie, z kim chcecie jechać i dlaczego. I dodajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie albo film, bo dzięki temu będziemy widzieli, że rzeczywiście lubicie dobre melo. I to, co najważniejsze, dojazd na miejsce macie gratis, no i będzie też na pewno solidna melo integracja.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Totalnie mi siada ta nuta. Fuka i Liwka, Enklawa i Chcę Więcej. 9 minut do 12 i Marcin Sikora ze mną, siemka.
1: No, cześć, jestem.
0: Co tam masz dla nas?
1: A mam taki nietypowy prezent na Dzień Dziecka, bo zakaz używania smartfonów w szkołach.
0: Czekaj, co?
1: No.
0: Nie, no taki Dzień Dziecka.
2: A już o 12 zagramy.
0: Zaya, I'll Be Good Boys, Hideaway w Melo Radio. Mam takie rozkminy, że z jednej strony zazdroszczę dzieciakom, że chodzą do szkoły, ale z drugiej strony cieszę się, że już jestem stary.
1: Ja też.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WNW Dom, Wnętrze, Ogród. Zapraszam.

0: Do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
12: Meloradio.
11: Ale proszę uzasadnić.
12: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
11: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
12: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
10: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
11: Iga Dudziuk
12: i Mikołaj Kujawiński.

0: Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Uważajcie po południu na mocniejsze podmuchy wiatru. Ten wiatr może także obniżać odczuwalną temperaturę na termometrach. Prawie 18 stopni i przez najbliższą godzinę przynajmniej tyle zobaczymy. Popołudnie może być jednak trochę chłodniejsze i bardziej pochmurne. Jeżeli planujecie spacer, to koniecznie weźcie parasol, bo ma popadać deszcz. A jeżeli chodzi o słońce, to na moment może się gdzieniegdzie pokazać.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Stropińska. Kolejna inicjatywa szykuje się w gminie Sorkwity. Tym razem chodzi o modernizację i przebudowę ciągu pieszo-jezdnego w Pustnikach. Wartość tego zadania wynosi ponad 280 tysięcy złotych. Całość przedsięwzięcia jest realizowana z budżetu gminy. To dobra okazja na remonty, ale także na rozpoczęcie swojej przygody z wędkowaniem. W Mrągowie ruszają zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. Zmagania odbędą się nad jeziorem Magistrackim. O zasadach mówi organizator wydarzenia Krzysztof Wołku.
2: Zawody będą odbywały się na wędki jednoskładowe, bądź wędki teleskopowe, po prostu na spławiki. Nie spinning, nie z gruntu, tylko metoda spławikowa.
1: Zawody już 21 czerwca, start o godzinie 8. Na koniec zaglądamy do Mrągowskiego Centrum Kultury. Portier, kasjer kasy fiskalnej poszukiwany. To praca również w weekendy w godzinach popołudniowych. Poszukiwana jest osoba dyspozycyjna i otwarta na poszerzanie wiedzy. Więcej szczegółów na oficjalnej stronie Mrągowskiego Centrum Kultury.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jutro Rada Ministrów przyjmie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach. Powiedziała o tym minister edukacji Barbara Nowacka. Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Ryzyko pożaru auta elektrycznego nie jest wyższe niż pojazdu spalinowego. Tak wynika z danych Państwowej Straży Pożarnej przeanalizowanych przez firmę badawczą F5A. Nieco ponad 98% wszystkich pożarów pojazdów dotyczy pojazdów spalinowych. Oblężenie przeżywają dwie wrocławskie restauracje, które zyskały gwiazdki Michelin. Zainteresowanie uhonorowanymi lokalami tak wzrosło, że padły systemy rezerwacji. Emocje jeszcze nie opadły, przyznaje szef kuchni nagrodzonej gwiazdką restauracji Most, Łukasz Budzik.
5: Co lata pracy, na które tego poświęciłem, nigdy nie ukrywałem swoich aspiracji gwiazdkowych. Dalej idziemy po swoje.
4: Drugą wrocławską restauracją, która zdobyła gwiazdkę, jest Baba Beaty Śniechowskiej.
3: 12 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi, dzisiaj mamy Dzień Dziecka. No i podkręcamy tempo. Z iście dziecinną energią. Daya, I'll be good, boys, hideaway. Zapraszam do 14.

Anyma, Georgie, Beautiful i Melo Radio. 17 minut po 12. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. A teraz sprawa jest pilna, bo chodzi o rozmiar. Czytam, że Armenia będzie robić nowy posąg Jezusa. Nieco ciekawe, ten ma być naprawdę konkretny, bo wyższy od naszego, mając na myśli posąg w Świebodzinie. I w ten sposób Armenia prawdopodobnie będzie miała największego Jezusa na świecie. I widzę, że ktoś tu sobie musi chyba coś zrekompensować. No my Polacy akurat nie mamy żadnych kompleksów.

Ale Farbany Body Talk w Melo Radio, 29 minut po 12. Jak będziecie gdzieś na randce, to pamiętajcie, że mowa ciała potrafi powiedzieć znacznie więcej niż oczy. Poważnie, bo wtedy będzie widać, czy ktoś się stresuje, albo czy kłamie. To tak w przypadku red flagów albo ulubionych seriali. Ewentualnie klubów piłkarskich, ale to już zależy od was. O to ostatnie bym nie pytał. Magic System, Magic in the Air, jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: niedawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mójnowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mujnowo.pl. Osiedle Mójnowo. Bezpiecznie i zdrowo.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, WW, Dido, i Thank You, Not So Bad. Tak podkręcamy tempo. I to w rytmie Tomorrowland, na którym możecie być razem z nami. No właśnie, w tym roku też jedziemy i zapowiadamy, że będzie to epicka impreza. Jeżeli chcecie się wybrać razem z nami i przeżyć coś niezwykłego, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie po pierwsze, z kim chcielibyście jechać i dlaczego, a po drugie dajcie jakąś wspólną fotę, jak się bawicie. Ewentualnie jakieś nagranie, tylko to musi być coś naprawdę ultra wypasionego, no bo co by nie mówić, Tomorrowland to jest coś epickiego. No i usłyszycie tych samych najlepszych na całym świecie. Także do dzieła, trzymam za was mocno kciuki. A jedna rzecz, zbieramy ekipę i dojeżdżamy razem na Tomorrowland. Także będzie mocarna integracja.

0: You Girl Ultimate i Moving to the Sun w Melo Radio. No my też tak w sumie trochę próbujemy się do tego słońca dostać, ale nie widzę za dużo.
1: Szukamy słońca, tak. Szukamy.
0: Jest z nami Ula, siema.
1: Tak, cześć. I będą newsy, no i będę miała dobre newsy dla kierowców, bo są nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra, czekamy. A już o 13:00 zagramy Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. O tym, kiedy tankować swoje piękne samochody, a może i motocykle. Już za chwilę w newsach Meloradia.

0: emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
10: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
11: Samochód spadł z wiaduktu. Do zdarzenia doszło w Płocku. Na peryferiach miasta zginęło dwóch mężczyzn. Okoliczności wypadku są ustalane. Jutro ceny maksymalne paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, benzyny 98 6,54, a diesla 6,26. A na koniec święto właściwie każdego z nas, czyli Dzień Dziecka. O tym, czego sobie życzymy, pytał Michał Dzienyński.
12: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
13: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
14: Czy ja też jestem dzieckiem, czy nie?
15: Tak. Tak,
16: chyba. Zawsze jest dzieckiem. Gdzieś tam głęboko zostaje w nas.
11: No i wszystkim dzieciakom składamy najlepsze życzenia.
10: Zdecydowanie, Ula, wiesz, jaki prezent sobie zrobię na Dzień Dziecka?
11: Jaki?
10: Wkrętarkę udarową.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Przynajmniej sobie obrazek powiewę. 13 na zegarach, siemanka, Adi po tej stronie. Jedziemy z tematem. Kiedy inni gadają, my już gramy. Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Zgodnie z obietnicą, siemka. Two ships in the night.

0: James Hype, Be Mine w Meloradio, 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Siema Mikołaj!
1: Siemanko!
0: Ale mieliśmy sobotę wyczesaną w kosmos.
1: Było super, to było tak relaksujące, naprawdę. River Lights, byliśmy na tej imprezie, to już była trzecia edycja i szczerze mówiąc, ja będę teraz każdemu polecał i będę każdego zapraszał, żeby brać w tym udział, bo to jest impreza, która powinna być bardziej rozpromowana.
0: Zdecydowanie.
1: Bo to jest fantastyczny spektakl wręcz.
0: Dosłownie, no ludzie poza tym z piękną energią, wiecie, ten wieczór, ta woda, te światła. Na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć. Co prawda to nie odda w 100%, nie? No ale naprawdę było ekstra. Tam też nasze nieśmieszne żarty.

0: obľúbený Hello Melo. Kocham tę nutkę, szczególnie ta końcówka, która jest po prostu iście epicka. No ale będzie więcej takich numerów, które można zaliczyć do tego grona. Pitbull, T-Pain, Hey Baby, Drop It To The Floor. No i też mój ulubieniec, czyli Alok, Dive Into Me. To wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio?
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Super oferty na Dzień Dziecka to jest temat nowy. Do poniedziałku z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, rożki, tubki, lodowe

0: Biedronka.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal. Wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym. Integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Pitbull Tipei w Meloradio. 18 minut do 14. Ziomki, sprawa jest, Tomorrowland jest i wy tam też będziecie i my razem z wami. Jeżeli chcecie się wybrać na tak naprawdę najważniejszą imprezę muzyczną na świecie, albo też na najważniejsze przeżycie w waszym życiu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wbijajcie od razu na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego. I dajecie jakąś fajną fotę, jak się bawicie. No albo jakieś wideo, jak tylko wolicie. No i tak, sprawa jest oczywista. To będzie coś, czego nie da się zapomnieć. Coś, co będziecie wspominać całe życie. Na scenie m.in. Armin, David Guetta, Lost Frequencies. No i dojazd macie za friko. Także w ogóle totalny sztos. Wbijajcie.

0: Fisher, Townsend Eye, Favor of Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Tak podkręcamy tempo. A mi nadal się nie zaktualizował laptop. Nie wiem, co
1: Microsoft.
0: Z tym zrobić. Ładny, podoba mi się. Iga Mikołaj w studiu, siema.
2: Hey. Siemanko.
0: Co tam, Iga, u ciebie?
2: Super, tak? Fajnie.
0: Tak?
2: Jak się bawiłaś? Angina, te sprawy, GTA Gliwice, wszystko się
1: Gdzie
2: zgadza.
1: Gdzie masz skrojone flagi jakieś?
2: Nie mam.
1: Nie masz? To co to za zadyma była? Słaba jakaś.
0: Dzięki, hej.
3: A już o 14 zagramy
1: Bad, WW i Kaszmir.
2: To dla wszystkich w Gliwicach.
1: Gliwice? Brzydko.
0: Znaczy dało się grzecznie chyba, nie? Można było, czy nie?
2: No cóż.
0: TikToki fajne.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14:00. Czas na newsy Meloradio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Ministerstwo Infrastruktury dementuje informacje o wprowadzeniu od czerwca obowiązku apteczek w autach. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest na razie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Ponad 1000 osób pracuje na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby dogaszają pogorzelisko. A na koniec nietypowi doradcy emerytalni. ZUS w Zabrzu postanowił odczarować powagę instytucji i system obsługi klientów przemówił głosami najmłodszych, mówi rzeczniczka ZUS-u w Śląskiem Beata Kopczyńska.
8: Ciepłe komunikaty wypowiadane przez dzieci sprawiają, że atmosfera w sali obsługi staje się znacznie bardziej przyjazna.
7: A to wszystko oczywiście z okazji Dnia Dziecka.
0: Sponsorem programu jest

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie w poniedziałek, jak ty się pięknie uśmiechasz, Mikołaj.
2: Dzięki.
1: Wow. No nie, no trzeba zarazić ludzi pozytywną energią.
2: No to zarażaj w takim razie i
1: nie,
2: mnie.
1: Nie, lepiej nie.
2: A, masz rację. No energią zarażaj. Może trochę podkradnę od ciebie.
1: Dobrze, to kradnie energię, a my zajrzymy do Skolima, ponieważ on jest człowiekiem renesansu.
2: No w sumie tak. W sumie tak.

0: Minęli ram pam pam. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie.
1: Pewnie, że jeść.
0: Tak?
1: No, ale
0: a
1: co?
0: Kamień z czajnika?
1: A, no można, nie? Ale chyba nie należy.
0: Chociaż efekty są zaskakujące. O tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: to dla wszystkich hot tatuśków. Daddy Cool, Lizzo, Bonnie M w Meloradiu. Jedzenie kamienia z czajnika to nie jest zbyt rozsądny pomysł.
1: Ale kiedyś można było zobaczyć taką sytuację, jak dziewczyna jednego z piłkarzy próbuje właśnie jeść kamień z czajnika, a on do niej mówi, co ty robisz, nie jedz tego. No i ten piłkarz zadebiutował wczoraj w reprezentacji, brawo, a dziewczyna jest jego żoną.
0: Ja
1: więc
0: się bardzo cieszę, bo może
1: dobrze,
0: wiesz,
1: się skończyło.
0: Oni słabo zarabiali, dlatego ona musiała żreć ten kamień z czajnika. Teraz wszystko się odmieni.
1: Tak, tak. No, to znaczy przegrali 2-0, więc nie wiem, czy aż tak bardzo się odmieni, ale...
0: No to... Smacznego. All the time.

0: Tsunami w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Artyści mają to do siebie, że często narzekają na brak emerytury.
1: Tak, tak. Kupują sobie Porsche, a potem 20 czy tam 30 lat później o nagle nie ma za co żyć. To za przypadek.
0: Ale na szczęście jest Skolim, który przemówił do tłumu podczas premiery swoich parówek i kiełbas.
1: Oczywiście, że na grillu się musiał odpalić.
0: To jest takie polskie, prawda? I może posłuchajmy, na co on się tak w zasadzie zdenerwował.
2: Możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś kury miały pieniądze. Pięknie dziękuję.
1: Znaczy tak bardzo ogólnikowo, ale zgadzam się jakby z myślą przewodnią. I podpisuję się oboma ręcoma.
0: Ale jest też druga myśl.
1: Tak.
2: Ja całe życie o tym marzyłem. Babcia, rodzice tak mnie wychowali, żeby wspierać to, co nasze polskie.
0: Dlatego powstały kiełbasy.
1: No tak, no i na grillu te kiełbaski, przy grillu narzekanie na to, że podatki trzeba płacić. No to jest właśnie to, kwintesencja polskości. Ja to lubię, to mi się podoba. O
0: Czyli
1: to chodzi.
0: Co? Skolim na prezydenta?
1: Tak jest.
0: Głosujemy na Skolima. Wyobraziłam sobie Skolima jako prezydenta. Wow.

0: Modelki włodarski, lubię cię jak lato. Ja też tak, Mikołaj, cię lubię jak lato właśnie.
1: Dzięki.
0: Nie ma za co. A wiesz, kogo internet nie lubi? Tak mi się wydaje.
1: No wielu osób na pewno.
0: Nie, ale teraz kogoś na maksa nie lubię. Miłosz Kulesza z dress code. No obrywa się chłopakowi niesamowicie.
1: No wiesz co, no ten Miłosz, to ja powiem ci, że w ogóle ja go nie znam.
0: Okej, okay, ale poznasz go i słuchacze, jeżeli go nie znacie, to zaraz przybliżę wam jego sylwetkę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
4: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: tak się podkręca tempo. Sound of Legend, Blue, Dabadi, tak to robimy w Meloradiu. Miłosz Kulesza z dress code'u zgarnia hejt.
1: Za co?
0: Chyba za to, że jest sobą. No, chodzi o to, że bardzo by chciał dostać się do Top Model i poszedł na casting. I ludzie się zastanawiają, no po co? To jest program dla osób, które jeszcze nie istnieją w internecie. I postanowił, że musi delikatnie się odchudzić, więc owinął się taką folią spożywczą wokół brzucha, żeby zrzucić tłuszcz zbędny.
1: Wiecie co, nie, no nawet w tych czasach dramy są słabe. Za moich czasów to się na YouTubie kłócili, który model ekonomiczny jest lepszy i żadna strona nie miała racji i było zabawnie.
0: A tutaj o tłuszcz.
1: Quo Vadis Polsko.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Bad Angel, Animalisa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Drodzy warszawiacy, proszę się skupić, ponieważ wchodzi prohibicja.
1: O, to prawda, widziałem na plakatach.
2: Tak, i może być nawet w całym kraju.
0: O, proszę bardzo.
1: No i dobrze.
2: I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Zokaria, Andy Dust.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już gramy.
3: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Kaufland jest fresh, fresh. W Kauflandzie.
18: Teraz brzoskwinie 10.

0: 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
11: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: Warszawa od dziś wprowadza zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. To kolejne miasto z takim ograniczeniem. Wkrótce może być ogólnopolskie, mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
14: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicje. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
13: Na razie nie wiadomo jednak, kiedy. Długi czerwcowy weekend nad morzem może być tłoczny. W hotelach jest wysokie obłożenie, przekracza 80%, a w Trójmieście dobiega nawet 100%. No to może czerwcówka w górach, zwłaszcza, że w Zakopanej jest taniej niż rok temu. Jak wynika z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, za nocleg trzeba zapłacić niecałe 600 zł.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 15 i zbłądzimy w internecie.
11: Oj, zdecydowanie tak.
12: To jest idealne podsumowanie tego, o czym porozmawiamy. Co jeden temat, to...
11: To ciekawszy.
12: O dzięki. Iga Mikołaj.

0: Memories w Meloradiu, a Was zapraszam do Nigerii, ponieważ tam osoba niskorosła została pomylona z 15-letnim dzieckiem.
1: Tam pewien taki właśnie człowiek kandydował w ogóle do Sejmu Parlamentu Nigeryjskiego. Tak, i powiedział, że nie, ja mam 30 lat, a taki jestem mały właśnie, bo cierpię na... urodziłem się z dziedziczną karłowatością i tak po prostu wyglądam, tak mnie Bóg stworzył. No a potem się okazało, że jednak ma 15 lat.
0: I nie może uczestniczyć.
1: I nie może, no. Chociaż ja to się zastanawiam, że oni tylko do jego wizerunku się odnosili. Jakby nikt w tym parlamencie się nie skapnął, że on jest... dzieckiem mentalnie. Znaczy nie dziwi mnie to jakoś szczególnie, patrząc na parlamentarzystów, ale...
0: Ogólnie na świecie to jest chyba problem. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Trip Skubańczyk w Meloradiu, a teraz proszę o skupienie.
1: Och.
0: Poważne rzeczy się dzieją.
1: Rocky?
0: A, blisko. Now? Blisko.
1: Rocky teraz?
0: Trump. Obchodzi swoje urodziny, już starcze.
1: Tak, nie tylko on, Ameryka też.
0: Dokładnie. I z tej okazji postanowił urządzić urodzinową galę MMA.
1: Wiesz co, kiedyś był taki film, Idiokracja, nie? Kiedyś to była śmieszna komedia. Dzisiaj już nie tak śmieszna.
0: Słuchaj, on zaprosił żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ale jest taka sytuacja, że muszą sobie sami zapłacić za dojazd na tę galę.
1: To jest trochę tak, jak ktoś robi wesele takie wyjazdowe, nie? Że o, chodźcie, będziemy normalnie robić ślub we Włoszech, ale wszyscy sami sobie musicie tam dolecieć.
0: No
1: tak niby można, ale trochę skąpo, nie?
0: Słuchaj, no wydał wszystkie pieniądze na tę imprezę, no daj mu spokój.
1: Tak, będzie gala UFC na 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. Ktoś tam powiedział, że to się w ogóle wpisze w karty historii sportu. No tak, no nie wiem, czy tak będzie. No 250 lat to tak nie jest zbyt dużo, nie?
0: A gdyby na przykład wrzucić tam Trumpa, żeby bił się po prostu z innymi politykami?
1: O, z Joe Bidenem powinien się bić. Kto wygra, bierze wszystko.
0: Hurts. Amen. How does it feel? To za chwilę w Meloradiu.

0: Maxwell Ingrosso. Tych panów usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu 1 sierpnia na czerwonej scenie. Aha, dokładnie tak, to 2/3 legendarnej formacji Swedish House Mafia.
1: No i to będzie chyba jeden z najważniejszych imprez, melanży wakacyjnych, tak mi się wydaje. Cały Sunrise, skoro tam takie ekipy mocne wystąpią.
0: No właśnie, my wam bilety rozdajemy. Słuchajcie uważnie Meloradia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Tikurila Fingard Silicon Protect, biała farba fasadowa, 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Jedź na Tomorrow Land z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
4: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: DJ Remo, Tymek we Freak Fajcie. Wyobraź sobie, Mikołaj, że jedziemy na wakacje i dostajemy jeden pokój. Jedno łóżko. Myślisz, skandal, prawda?
1: No.
0: Ale nie, to nie jest skandal, to jest bardzo dobrze, to dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa.
1: No tak nie powiedziałbym, bo według badań neurologicznych lepiej się zasypia z partnerem tylko dlatego, że to jest taka rutyna wypracowana. I tutaj jak czytam, podobnie jak inne zwierzęta, ludzie uczą się kojarzyć określone bodźce z konkretnymi zachowaniami.
0: Ale ja ci się przecież dobrze kojarzę z relaksem, prawda? Mikołaj, halo?
1: Tak.
0: Z odpoczynkiem.
1: Tak.
0: Z chillem.
1: Tak, Iga,
0: save my life.

0: reklama.
1: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Renew.

0: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Media Expert.
6: Po reklamie.

0: Radio Mrągowo. Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. 6 czerwca kolejna impreza z cyklu letnich koncertów na Deptaku. Tym razem na scenie Ilia. Do zobaczenia o 18 na skwerze Jana Pawła II. Dzień później, również na tym samym skwerze, start trzeciej edycji biegu charytatywnego dookoła jeziora Czos. Tego dnia odbędzie się również festyn i piknik rodzinny. Co ważne, 7 czerwca będziemy wspierać Ines Chlubicką i Paulinę Kucińską. Wpadnijcie zrobić wspólną trasę albo pokibicować. Więcej na oficjalnej stronie miasta. Natomiast w lipcu do Mrągowa zawita jedna z najpopularniejszych widowiskowych imprez lotniczych w kraju, Mazury Air Show. Wydarzenie 31 lipca nad jeziorem Czos. Więcej szczegółów już niebawem, a Wy już teraz zapiszcie tę datę w swoich kalendarzach. Naprawdę warto.
2: Minuta do 16, czas na News Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Te zmiany w pogodzie nasze, takie obserwowane, są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
4: Jak zaznacza ekspertka, trąby powietrzne to nie jest typowe zjawisko dla naszego kraju. Jeśli szukacie pracy, to najlepiej w logistyce. Oferty są, ale brakuje pracowników. Wynika z badania Manpower Group. Najtrudniej znaleźć operatorów wózków i kierowców. No to jeszcze kino. Toy Story 5 może okazać się hitem już w premierowy weekend. Według prognozy film zbierze tylko w USA 150 milionów dolarów. Premiera w Polsce 19 czerwca.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu, 1 czerwca, Dzień Dziecka.
3: Dzień Dziecka. Wiesz co, w ten weekend tyle się działo, że nawet nie odnotowałem tego, że było tornado w Opolu. Ciekawe, nie?

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu Jungle. Dzisiaj 1 czerwca, więc wszystkim dzieciom i dorosłym też, bo każdy z nas jest dzieckiem, życzymy cudowności.
1: Wszystkie dzieci nasze są i teraz wrócimy właśnie do tych czasów, kiedy to my byliśmy dziećmi i pytamy, w jakie głupoty, mówiąc kolokwialnie, wierzyliście będąc dzieckiem.
0: Ja wierzyłam w to, że moja mama ma na imię mama.
1: To dobre, takie klasyczne. Ja wierzyłem w to, że jak połknę gumę do żucia, to zostanie w moim żołądku przez 7 lat.
0: Ajajaj, a wy w co wierzycie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki albo wiadomości tekstowe.

0: Maron Hofstad, One Night of Love, a my sprawdzamy, w jakie śmieszne rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I mamy taką super głosówkę od Magdaleny.
1: Jej! Hej, z tej strony Magda. Słuchajcie, ja to wierzyłam, że jak połknę pestki z arbuza, to wyrośnie mi wielki arbuz. Mama mi zawsze mi tak mówiła. No i arbuz urósł, ale jak już byłam dorosła, kiedy zaszłam w ciążę. Pozdrawiam.
2: Tak też było z pestkami jabłek, że drzewo wyrośnie w żołądku.
0: Ale ja kiedyś, jak byłam dzieckiem, to tak bardzo się przestraszyłam, że gorączki dostałam w nocy, że mi urośnie to drzewo.
2: No to nieźle.
0: Czekamy na wasze głosówki.
2: Tak. Tak, ja na przykład też wierzyłem, że jak będę siedział na zimnym, to wilka dostanę, ale takiego, wiesz, prawdziwego wilka, i tak się zastanawiałem zawsze, dlaczego bym nie chciał mieć wilka. I siadałem na tym zimnym. Tak, ale nie dostałem ani takiego, ani takiego.
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, w jakie rzeczy wierzyliście jako dzieci. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki.

0: James Hype, Be Mine. Sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Jest głosówka od Elizy. Eliza, jesteś mistrzynią.
1: Mnie mama zawsze ostrzegała, że jak będę taka pyskata, to mnie żaden nie będzie chciał. Ale nie, dziewczyny. Okazuje się, że jak ma się fajny tyłek, to nawet paskudny charakter nie odstrasza adoratorów.
2: Mam nadzieję, że słuchacie tego bez obecności swoich dzieci. A jeśli są obecne, no to lekcja życiowa odhaczona.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Melo Radien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
6: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
7: Mediamarkt. Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: chlebach MediaMarkt. Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Po reklamie.

0: ależ mnie nakręca ta piosenka. Move your body w Meloradio, słuchacie Freak Fightu. To tak przewróciłeś oczami
1: nie,
0: na mnie.
1: Nie spodziewałem się takiej energii w twoim głosie.
0: Widzisz, bo ja po prostu się cieszę, że mogę tutaj być.
2: Chłoniesz
0: razem
2: tę młodzieńczą energię, tak?
0: Dokładnie, bo my was pytamy o to, co mamy wam tam nawkręcały, jak byliście mali. Jest głosówka od Oli.
3: Nie, mama. W dzieciństwie mówiła, że a co ty sobie myślisz, że wszyscy będą tańczyć tak, jak im zagrasz? No i tak jest. Prowadzę zajęcia fitness, więc tak jak zagram, tak oni będą tańczyć.
1: Zaorane.

0: 8 minut do godziny 17.
1: Ja za dziecka wierzyłam w to, że jak nie będę grzeczna albo nie pójdę wcześniej spać, to przyjdzie po mnie Boboro.
2: Co przyjdzie?
0: Boboro.
2: Boboro?
0: Boboro.
2: Powiem tak, jak często słyszę w sklepie. Potrzebne informacje.
0: No właśnie. Boboro. Co to jest Boboro? Newsy za chwilę.
3: A już o 17 zagramy
2: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub Kinley 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
10: Codziennie.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd.

0: tyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. Ten dzień będzie pełen dźwięków, wzruszeń i wspólnego śpiewania. Mowa o Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Dziecięcej Mrągowska Łapa. Impreza rusza 13 czerwca, oczywiście w Mrągowskim Centrum Kultury. A tymczasem na rajdową mapę Polski wracają Mikołajki. Chodzi oczywiście o imprezę pod hasłem Mikołajki Rally. Rajd potrwa od 3 do 7 czerwca. Wstęp dla kibiców na odcinki specjalne i strefy wydarzeń ma być bezpłatne. Natomiast 19 czerwca disco nad czosem. Przed nami prawie 6-godzinny czas niesamowitej imprezy. Na scenie m.in. Weekend, After Party czy Klaudia Zielińska. Impreza rusza o 18 przy Jaszczurczej Górze 10.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek on the mic.
5: A zaczynamy od sukcesu polskiej tenisistki. Maja Chwalińska pokonała francuskie Diane Paris 6-3-6-2 w 1/8 finału turnieju French Open. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Pojawiła się nowość w M-Obywatelu. Znajdziecie tam krajowy rejestr sądowy. Użytkownicy zyskali więc wgląd w swoje powiązania w KRS. A tego w Polsce jeszcze nie było. W Chorzowie powstanie klasa o profilu siły specjalne. Nauka w Szkole Mistrzostwa Sportowego ruszy we wrześniu, mówi nauczycielka WF-u Monika Wilk.
6: Dzisiejszy żołnierz to nie jest stary Rambo, to jest osoba, która jest wyjątkowo inteligentna, potrafi sobie radzić z mapą, pokonywać przeszkody w lesie, potrafi świetnie pływać również na wodach otwartych.
5: A to ma być elitarne grono uczniów.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. I sprawdzamy, w co głupiego wierzyliście jako dzieci. Dzięki za wszystkie głosówki.
3: Tak, stanęliście na wysokości zadania. Jeszcze trochę przybliżymy historii.

0: Switch Disco, Ella Henderson, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dziękujemy Wam za wszystkie głosówki, wiadomości tekstowe, jesteście super.
1: Tak, mamy Dzień Dziecka, więc pytaliśmy Was, w co wierzyliście za dzieciaka, w jakie różne dziwne opowieści Waszych rodziców.
0: I jest wiadomość od Marty. Jak ja byłam mała, to nienawidziłam chodzić w kapciach po domu, jednocześnie też strasznie bałam się burzy, więc moja mama wmówiła mi, że chodzenie na boso podczas burzy przyciąga ją bliżej i że piorun trafi w nasz dom. Wow.
1: Ale to tak chyba jest z tymi wszystkimi mitami z dzieciństwa, nie? Że to po prostu rodzice chcieli nas zmusić do czegoś, czego nie chcieliśmy za bardzo robić.
0: Teraz możecie robić, co tylko chcecie.
1: Tak.
0: Jesteście dorośli.
1: Tylko trzeba chodzić do pracy, nie? I płacić podatki.
0: Przestrzegać prawa.
1: I samemu sobie gotować. I przestrzegać prawa. I wiesz co, ja chyba jednak wolałbym wierzyć, że bez kapci się przyciąga burzę.
0: Życie było wtedy prostsze. Swoją drogą, jeżeli chcecie z nami pogadać, to wysyłajcie głosówki albo wiadomości tekstowe, o czym tylko chcecie.
1: Zawsze jesteśmy dla Was dostępni.
0: Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Win, tak podkręcimy tempo już teraz.

0: Mistrz Martin Garrix w Meloradiu.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Co ty na to, Mikołaj, żebyśmy zadzwonili do Nikoli i wręczyli jej pieniądze?
2: Zgadzam się. O!
0: Ale sygnał.
2: Szybko się rozpoczęło. Oczywiście ma 5 sygnałów Nikola na to, żeby odebrać od nas telefon, a jak nie, to kasa przejdzie i obok nosa.
3: Halo?
0: Cześć, Nikola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: Cześć, hej.
0: Co porabiasz?
3: Czekam na telefon od was.
0: Świetna odpowiedź. To mów nam, na co byś wydała 200 zł, bo byłaś na naszej stronie meloradio.pl.
3: Wydałabym na zajęcia z hula hop, bo są takie organizowane i podobno właśnie hula hop najlepiej rzeźbi mięśnie brzucha, a że do wakacji już blisko, ja jak zawsze nie zdążyłam wcześniej, no to może ten miesiąc by to coś pomogło.
0: Mikołajowi oczy się zaświeciły na tę myśl.
2: Kiedyś miałem w domu, ale ja nie potrafiłem tak ten, robiłem upsi doodle tylko, taki trik jeden jest.
3: No to teraz są z tego zajęcia prowadzone.
2: No to daj znać, jak na tych zajęciach będzie, bo ten dźwięk oznacza, że możesz już powoli wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Nikola, potem wyślesz nam filmik, jak sobie tańczysz z hula hopem?
3: No nie wiem, bo jeszcze opublikujecie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Dobrze, że jesteś, Mikołaj, naprawdę, bo się martwiłam.
1: Słuchajcie, mi się porąbały mi się godziny. Myślałem, że to już czas na przerwę.
0: A wiecie, że cofniemy się w czasie jeszcze w tej godzinie?
1: To rewelacja. Byle byśmy zdążyli.
0: To zależy już tylko od ciebie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Dzwonki do Media Markt.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: tak podkręcamy tempo w Melo. Turn it up. Zabieramy was w tym roku na Tomorrowland do Belgii naszym takim autobusem, więc możecie poznać ziomków do imprezowania.
1: I będzie sporo czasu, żeby ich poznać, bo sprawdziłem drogę do Bumu w Belgii z Wrocławia, bo chyba stamtąd startujemy, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak 11 godzin trzeba jechać.
0: Wow, 11 godzin?
1: Ale to jest 11 godzin imprezy ze słuchaczami Melo.
0: Dokładnie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego, to zapraszamy na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia z kim i dlaczego chcielibyście pojechać.
1: A my już w tym tygodniu,
0: tak?
1: Być może,
0: aha,
1: prawdopodobnie komuś zrobimy wakacje.
0: meloradio.pl, tam szukajcie odpowiedzi na każde wasze jedno pytanie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chcę więcej.
1: Więcej?
0: Fajnie, że jesteś. Olek, w sensie, ty też, ale...
2: Super, Mikołaj. Ja ci powiem, że ty to jak masz sparring partnerkę, to po prostu...
1: No,
2: wspaniale.
1: Widzisz.
0: Bo on był dla mnie niemiły dzisiaj.
2: A, no to ja będę miły. No ładnie dzisiaj wyglądasz.
0: O, dziękuję. Buziaczki teraz dajemy?
2: A to zaraz, jeszcze spokojnie.
0: Tak,
2: ja się muszę przywitać, powiedzieć dobry wieczór. No to mówię, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Loco Loco, Gordo, Rainier, Zunewelt będą.
0: Dobra, muszę być miła dla Mikołaja, bo mnie odwiezie do domu.
1: Co? No właśnie. Nie, ty to już autobus łapiesz w tym momencie.
2: To powodzenia, Iga. U nas pada deszcz teraz, więc...

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. O reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
4: Uwaga, dziś na burze. Wolno od deszczu mają być tylko województwa opolskie, lubuskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie i mazowieckie. Niewykluczone są też trąby powietrzne, mówi klimatolożka dr Agnieszka Krzyżewska.
5: Trąby powietrzne jako jedno z tych skutków, no niestety możemy się ich też częściej spodziewać, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże różnice temperatur.
4: Niespokojnie w pogodzie ma być do początku długiego weekendu. Koniec największego w Polsce procesu gangu pseudokibiców. Zapadły ostateczne wyroki w sprawie członków grupy Psychopans. Sąd apelacyjny w większości podtrzymał wyroki, ale obniżył karę szefowi gangu z 15 na 11 lat. Na koniec drzewo roku. Między innymi Dąb Józef, Topola Marzana i Lipa Sobieskiego trafiły do finału plebiscytu na drzewo roku. Głosowanie potrwa do końca czerwca.
3: Trzeba zagłosować, bo jak nie, to lipa będzie, nie?
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Na przykład mamy poniedziałek. No i to zdecydowanie nie na plus, ale mamy też czerwiec. To oznacza, że jesteśmy dużo bliżej do wakacji. No i przede wszystkim Dzień Dziecka. No to też trochę pocieszmy się z tego wieczoru jak dzieciaki. Nieważne, że jest poniedziałek. I tak będzie fajnie, bo ja wam fajnie pogram. Alok i Kali, ty Dive Into Me, to będzie na sam początek. Alan Walker i Fade, ten numer też za chwilę zagram. A zaczyna Loco Loco, to Gordo i Rainier Sunewald. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

tak dla was podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 9 minuty po 18, a Loki Kalit za nami. To Dive Into Me, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i mam dla was pierwsze podpowiedzi już teraz. Chodzi mi o ludzi, ich dużą grupę, bardzo w Polsce popularną. To teraz się namyślcie, a za chwilę będzie można dzwonić. Zwycięzca zgarnie merch od Melo Radia. A to Meduza.

0: Adam Lambert. To Ghost Town w Meloradio. 18:18 na zegarach. Tak wam gra Meloradio. Podkręcamy dla was tempo. A już teraz czas zagrać się w naszą nową zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja myślę o jednej rzeczy, a wy dzwonicie pod numer 321-321-777. No i próbujecie zgadywać. Można dzwonić już teraz, a ja w międzyczasie daję podpowiedzi. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej. No i dobra, powiem coś jeszcze. Oni są w Polsce popularni, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. Dzwońcie i zgadujcie. Można od razu strzelać, można zadać pytanie, ale przede wszystkim dzwońcie. Czekam pod numerem telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie prosto do studia i robicie to zazwyczaj totalnie za free. No i ja czekam, aż lampka się zapali, a do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś z was, dla kogoś, kto zdecyduje się zadzwonić pod numer 321-321-777 i ze mną trochę pogadać, a może ustrzelić jakąś odpowiedź, może zapytać o coś, co jest z tym związane. Moje podpowiedzi brzmiały tak. Myślę o grupie ludzi bardzo w Polsce popularnej, choć nie wszyscy w tej Polsce mieszkają. No i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, cześć, Magda.
0: No cześć, Magda. Czy ty wiesz, o czym myśli Pychu? Czy pytasz, czy strzelasz?
1: Strzelam.
0: No to dawaj.
1: Imigranci.
0: Aj, nie, nie o to chodzi, ale dzięki za strzał, to odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Siema, Zbyszek.
0: No cześć, Zbyszek. O czym myśli Pychu?
2: O czym myśli Pychu? O piłkarzach.
0: Ale musiałbyś konkretnie strzelić.
2: O reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: No stary, perfekto, idealnie. Oglądałeś mecz wczorajszy?
2: No niestety nie oglądałem.
0: A ja ci powiem ci, że nie miałeś czego do stracenia, no. Stary, w tym momencie torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomerczu leci do ciebie.
2: Super, super, bardzo się cieszę.
0: No i mam nadzieję...
2: Wracam z pracy.
0: No i mam nadzieję, że kurier, który ci to dostarczy, sprawdzi się lepiej niż nasi piłkarze wczoraj na boisku, no.

0: Żel w Meloradio. Moving to the Sun, jedna z nowości na playliście Meloradia. Pychu z tej strony, siemano, 18.27 na zgarach, a do 19.00 jeszcze w tej godzinie powiem wam o święcie, które kiedyś obchodziliśmy często, a dziś trochę o nim zapominamy. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: jedna chwila może zamienić się w naprawdę niesamowite przeżycie. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Boom, do Belgii. Zapewniamy m.in. przejazd najbardziej imprezowym busem świata. No i wiele, wiele więcej. Na naszej stronie meloradio.pl znajdziecie szczegóły.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeden z najpopularniejszych numerów na świecie. Jest też oczywiście bardzo często grany na playliście Meloradia. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni przejmą antenę Meloradia punktualnie o 19:00.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19, a to wiadomość z ostatniej chwili. Bagi i Magda Tarnowska ogłosili, że są razem. No i niby każdy wiedział, a i tak musieliśmy czekać, ale w końcu się to stało. No to była chyba najdłuższa gra wstępna, jaką widziałem w swoim życiu. Ale nie o tym teraz o muzie, bo słuchacie Melo Radia, How Does It Feel, Dub Dogstona za chwilę będzie na antenie Melo, będzie to Colors i Heavy Metal Love, a zaczyna numer Beauty and the Beat, a za jego stworzenie odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także Bieber, tu pychu, siemano.

Abdocs w Meloradiu. How does it feel? 8 minut po 19, a ja za chwilę będę miał dla was wejściówki na Sunrise Festival. A wcześniej oni, Lambert i Trips, to dzięki, że jesteś.

0: Geta, Cedric, Garvolis i Chris Willis. Would I Lie to You, to Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A to już w te wakacje, przełom lipca i sierpnia, to mam wrażenie, że idealny czas na to, żeby wrotki trochę odpiąć, no i na przykład pojechać na te polskie morze, do Kołobrzegu. A jest na co, no bo czeka na was ogromny festiwalowy teren, masa atrakcji, no i przede wszystkim sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Od Urzela po Sonego Fodere przez Axwella i Ingrozo, to wszystko wydarzy się na tegorocznym Sunrise Festival, a my mamy dla was wlotki. Na ostatni dzień, drugi dzień sierpnia, a żeby je zgarnąć, to dajcie znać, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego. No skoro dziś mamy Dzień Dziecka, no to pytanie z tym związane. Czekam na wasze odjechane głosówki. Przyjmuję je na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Najlepsza głosówka wygrywa.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Jak takie nazwiska wejdą do jednego studia, to nie może z tego wyjść nic innego niż kicior. Nowość na antenie Meloradia to Karnawał, Gips, PZ i For Money. Tak podkręcamy tempo, ale będziemy też robić to w wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to na pełnej mocy zdecydowanie, bo będziemy w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i mamy dla was masę wlotek. Dziś zapytałem, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem, no i dlaczego. No i mam podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia, na ostatni dzień Sunrise Festival. No i odpowiedź Sandry to mnie po prostu ukuła w serduszko.
2: Ja jako mała księżniczka marzyłam nie o księciu na białym koniu, natomiast o koniu. Siły wyższe zadecydowały za mnie, że koń to zbyt duże koszty utrzymania, więc dostałam pluszowego konia. A dziś jako duże dziecko marzę o wejściówkach na Sunrise, żeby móc tańczyć do białego rana przy najlepszych kawałkach.
0: No słuchaj, Sandra, ja tak patrzę na moje wejściówki, które trzymam teraz w dłoni. One z pluszu chyba nie są, więc po prostu jedziesz na Sunrise Festival. Wejściówki na drugi dzień sierpnia w tym momencie lecą do ciebie, a was dalej proszę, żebyście wysyłali mi głosówki. Jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieckiem i dlaczego? No może już dziś biletów na Sunrise Festival nie mam, ale mam za to merch od Meloradia. No i za te najlepsze głosówki z chęcią wam taki merch wyślę.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
13: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja.

0: Polsko-włoska współpraca Sanach w remiksie od chłopaków z NRD One to melodia. Już za nami 19 minut do 20. Słuchacie Meloradia, Pychu z tej strony, siemano. Na dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem was, jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dziećmi. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Melo, między innymi Kacper się wysłał.
1: Moim marzeniem dla dziecka było pojechać do Parku Jurajskiego, zobaczyć prawdziwe dinozaury. No, teraz już sam jestem jak taki dinozaur.
0: Słuchaj, dogonił uczeń mistrza. No ale teraz a propos dinozaurów, to taki dinozaur muzy elektronicznej, ale nie jeden młodzieniaszek mu może formy pozazdrościć. Calvin Harris i jego nowość z Jazzy to Satisfy.

Jax Jones i The Wiz, to Never Be Lonely. Tak gramy w Melo Radio jeszcze przed 20. Podkręcamy dla was tempo, ale będziemy też to robić w te wakacje. Chcemy was zabrać na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. Oferujemy między innymi przejazd najbardziej imprezowym busem chyba na całym świecie. Melo Radio.

0: idę w melo.
1: Mamy już punktualnie 20 na zegarach. No skoro mamy dziś Dzień Dziecka, to przyznawać się, kto na jakieś bale przebierańców halloweenowe przebierał się za Drakulę. Jeżeli to wy, to teraz mam dla was numer, który może przywołać dla was takie wspomnienia. Dracula, Tame Impala i Jenny. Oni na początek, zaraz będzie też Nia i Felixien z numerem Some Say Another i Talk to You. Ten kawałek też szykuje się w playliście, a ja mam dla was wejściówki na pewien fajny festiwal, fajną rzecz. O tym będzie na pewno też w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

John Fonsiello w Toilenium, Eli Goulding, a wy słuchacie Meloradia, 14 minut po 20 na zegarach. No i jakoś na ten tydzień w kalendarzu patrzy się przyjemniej, co nie? Na piątek wielu przyjdzie już w środę, bo przed nami długi weekend, a wy już w środę wieczorem możecie bawić się na Labirynt Festiwal w Łodzi. To już jego 8 edycja, no i ma być największa w historii. 84 artystów zagra na 12 scenach. To mega wyjątkowe miejsce, no i przy okazji będzie można też pozwiedzać piękną Łódź i wszystkie zabytki. Mam podwójną wlotkę na to wydarzenie. Dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie, no oczywiście, nie gdzie indziej niż na meloradio.pl. Asher i Mor, to już teraz. Meloradio! If you really want

0: Słuchajcie, ostatnio to sprawdziłem. Nie ma chyba lepszego numeru do jazdy samochodem niż ten. Mons Zelmero. To Heroes w Meloradiu, szczególnie jak jesteście na autostradzie albo jakiejś ekspresówce. Siada jak złoto. 20.27 na zegarach, a dziś mamy Dzień Dziecka, no i z tej okazji zapytałem, jakie było wasze największe marzenie za dzieciaka. Nagrywacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Tak zrobiła między innymi Paulina. Paula, dawaj, co to było w takim razie u ciebie?
1: Jako dziecko marzyłam, by zostać piosenkarką. Co prawda się nie udało, ale muzykę kocham do dziś.
0: No i oczywiście, trzeba spełniać swoje marzenia, nawet jak się jest dorosłym. Zawsze można przecież dostać, nie wiem, jakiś medal za śpiewanie pod prysznicem, nie? Tym jesteśmy mistrzami. A ten numer to I Can't Wait, nowość, Bombsicler i Kajza.

Waterfall, Michel Schulte i Rehab w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 19 minut do 21 nam zostało, a Rehab wystąpi już tego lata w Polsce, w Kołobrzegu konkretniej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia, no i my, Melo Radio, mamy dla was naprawdę masę wejściówek na to wydarzenie. Słuchajcie codziennie programu Idę w Melo po godzinie 18, wtedy te wlotki rozdaję. Dziś już to sprawa za nami, ale jutro kolejna szansa, no i przede wszystkim w piątek po 21 odpalamy Sunrise On Air, specjalny program, w którym przybliżamy wam to, co dzieje się w Kołobrzegu i co się będzie działo w te wakacje. A Rehab, który za nami, wystąpi już 1 sierpnia na Red Stage'u. No i to będzie naprawdę prawdziwe show, a potem no to już z tego Red Stage'a będzie można tylko oglądać krwisto czerwony poranek, no i ten piękny wschód słońca nad polskim morzem. Jeżeli chcecie sobie zapewnić takie możliwości, to słuchajcie Melo Radia, mamy naprawdę dużo wlotek. Bibi Rexha i David Guetta, ich nowość już teraz.

0: Będzie dobrze, oczywiście, że tak. Koki i Sobel w Meloradiu, za chwilę wybije 21.
1: A już o 21 zagramy.
0: Milky David Guetta, będzie ich numer Just The Way You Are. Ten kawałek punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia, a zagram go przed wszystkimi. Punktualnie o pełnej, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do

0: 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie. Idę w Melo.
1: No i 21 minęła, mamy poniedziałek, ale już się z nim powoli żegnamy. Obiecuję, że ja wam umilę ten czas, żeby jak najszybciej do wtorku się przedostać. A mam w tej godzinie duet, który w ostatni weekend rozniósł sceny, jeżeli chodzi o Orange Warsaw Festival. Ten duet się na nim pojawił, no i naprawdę była moc. PZ i Livka, razem z nimi Jonathan obejmuje noce. Ten kawałek na pewno wam zagram w tej godzinie. Będzie Ariana Grande i Z z numerem Break Free. A zaczynamy od numeru, którego nucę ostatnio kiedy tylko się da i wiem, że wy też tak macie. Milki i David Guetta, Just the Way You Are, to na sam początek. Będziemy też wspominać wasze dziecięce czasy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Melody, tak. To Ale Farben i Rene Miller. Słuchacie Meloradia 15 minut po 21 na zegarach, a my podkręcamy tempo w Dzień Dziecka. A jakie było wasze największe marzenie, jak byliście dzieciakami? O to dziś pytam, no i cały czas możecie wysłać głosówki na naszego WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dużo i tak już ich mam, więc słucham.
1: Latająca deska surfingowa z miejscem na plecak była moim absolutnym marzeniem z dzieciństwa, ponieważ ja wtedy nie musiałabym chodzić do szkoły. Ja do tej szkoły bym leciała. Czekam, aż ktoś coś takiego wymyśli.
0: No proszę, no ale w sumie założę się, że to się spełniło u wielu z nas i was. No tak jak u mnie i to bez tej deski. Jak mówiłem mamie, że mi się to nie chce iść do szkoły, jak byłem dzieciakiem, to zawsze słyszałem, zaraz to będziesz do niej leciał. I to w podskokach.

0: Ale klasyk, takie też wam lubimy przypominać w Meloradiu i z nimi podkręcać tempo. 28 minut do 22. Will.i.am i Eva Simons, to This Is Love już za nami, a ja cały czas sprawdzam, jakie wy mieliście marzenia za dzieciaka. No bo dziś mamy Dzień Dziecka, wysyłacie te wasze marzenia na WhatsAppie Meloradia, no to Kuba, dawaj.
1: Moim marzeniem z dzieciństwa było zostać piłkarzem, profesjonalnym piłkarzem, no ale poszedłem trochę w melo. No i zostałem tylko piłkarzem na Orliku.
0: No ale chyba nie ma czego żałować i tak myślę, że osiągnąłeś na przykład na wczorajszym meczu więcej niż nasza polska reprezentacja. Marshmello i Thomas Reed to Where We Go, nowość na antenie Meloradia.

Be Mine. To James Hype w Meloradiu, który zagram na tegorocznym Tomorrowlandzie, a wy możecie tam pojechać razem z nami, z Meloradiem, no bo zapewniamy dojazd najbardziej imprezowym busem ever. Zapewniamy wam wszystko, co tylko chcecie, żebyście przeżyli razem z nami. Tomorrowland 2026. Jeżeli chcecie to zrobić, chcecie to poczuć i mieć w pamięci na długie, długie lata, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę. Napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland, no i pokażcie. Wyślijcie foto lub wideo waszej ekipy, no i kto wie, być może wasze zgłoszenie tak nam się spodoba, no, że wybierzemy właśnie was.

Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu. To jedna z naszych nowości. Topic i Becky G, Sorry Papi. Tak gramy jeszcze przed 22. Dziś mamy Dzień Dziecka, ale mam nadzieję, że wy dobrze pamiętacie o tym, że nie tylko osoby przed 18 rokiem życia mogą go świętować. 22 się zbliża. Ja nic nie sugeruję, ja tylko przedstawiam możliwości.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień.

0: sklepę, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

95 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Melo Radio.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco

Nello Radio. Ain't no hesitation if you step your